Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Meloradio Wrocław.

0: Reklama.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. 2 300 000 zł to budżet do zdobycia dla twórców filmów w dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym. To już 20, a więc jubileuszowa edycja konkursu. Porozmawiamy o tym, na jakich zasadach ten konkurs działa, jakie filmy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, między innymi dzięki niemu, możemy oglądać w kinach czy na platformach streamingowych.
7: Pierwszy etap konkursu to właśnie nabór wniosków. On trwa miesiąc.

0: i ten sam pakiet dokumentów do przygotowania. Ponieważ jest to olbrzymia praca. My mamy świadomość tego, że wydatkujemy publiczne pieniądze, więc nie możemy dofinansować też filmów, który może w ogóle nie powstać. Więc dbałość dużą przykładamy do tego, czy dział produkcji DCF podczas oceny formalnej tych wniosków już po zamknięciu naboru, czy te projekty właśnie są w odpowiednim etapie. Odrzucamy z reguły projekty na etapie developmentu, ponieważ nie mamy pewności, że faktycznie w tym roku kalendarzowym, bo to jest też jeszcze wymóg, środki, które z funduszu dany projekt otrzyma, musi rozliczyć w danym roku kalendarzowym. Instytucje publiczne działają w reżimie obrotowego roku kalendarzowego.
1: A przepraszam, developmentu, to co to znaczy, że jeszcze nie jest...
0: Jeszcze film nie jest jeszcze w fazie zdjęć. W fazie rozwoju projektu, poprawek scenariuszowych, w fazie dopiero składania obsady. Być może jeszcze nie było castingu, więc jeszcze projekt na fazie przygotowania do zdjęć. My, wiedząc, że jednym z kryteriów kluczowych są faktycznie zdjęcia na Dolnym Śląsku, poza tym, żeby to temat też nawiązywał do Dolnego Śląska i do Wrocławia, albo zaangażowanie twórców, profesjonalistów z Wrocławia i Dolnego Śląska, to my chcielibyśmy mieć pewność, że te lokacje, które są wpisane we wniosek, faktycznie, że dolnośląskie są, to raczej tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale że faktycznie do tych zdjęć w tych miejscach dojdzie. Więc to też nie może być wniosek i projekt na takim wstępnym etapie. Potem, po tej ocenie formalnej, projekty trafiają do ekspertów. Ekspertów, którzy znów patrzą na projekty przez pryzmat merytoryczny, pod kątem jakości artystycznej tych projektów, ale też jest ocena ekonomiczna. To znaczy, żeby też eksperci z branży filmowej jeszcze po nas dodatkowo sprawdzili, czy te kwoty nie są przypadkiem sztucznie zawyżone, albo czy faktycznie struktura finansowania tego filmu jest w porządku.
2: Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
1: Co to znaczy, że konkurs jest dolnośląski i wrocławski? Jak to jest ułożone?
2: Jeszcze 2 lata temu w ramach Dolnośląskiego Centrum Filmowego fundusz zasilały pieniądze województwa dolnośląskiego. W ubiegłym roku udało nam się zaprosić miasto Wrocław, aby wsparło nasz fundusz. Dzięki temu jest to drugi w skali kraju pod względem zasobności finansowej fundusz filmowy, regionalny fundusz filmowy. Miasto Wrocław przekazało na ten cel 1 000 000 zł. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, poprzez Dolnośląskie Centrum Filmowe jest to ponad 1 000 000 zł. W ubiegłym roku było to prawie 2,5 miliona złotych. W tym roku będzie podobnie. To naprawdę ogromna szansa, aby twórcy, którzy chcą zrealizować swoje produkcje na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskich artystów, zasobów, mogli aplikować i te swoje projekty realizować. Bo głównym celem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego jest wspieranie produkcji filmowych, ale tak jak powiedziałem, muszą być one realizowane przynajmniej częściowo na Dolnym Śląsku, bądź z wykorzystaniem dolnośląskiego potencjału kadrowego, filmowego, czy też personalnego.
1: Mhm. Czyli tutaj, jeśli chodzi o zgłaszających się, nie ma podziału Wrocław-Dolny Śląsk?
2: Nie, absolutnie. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o projekty, które do nas spływały, były realizowane tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska, chociażby w mojej rodzinnej Legnicy, gdzie właśnie Paweł Pawlikowski kilka dni zdjęciowych realizował, ale też południe województwa, stolica województwa Wrocław naprawdę była w tych produkcjach mocno eksponowana. To cieszy, bo oprócz wspierania tych walorów dolnośląskich, te produkcje mają naprawdę duży walor tak naprawdę filmowy. Potwierdzeniem są chociażby nominacje do konkursów i rzeczywiście wiemy już, że jeden z ubiegłorocznych projektów, Vaterland Pawła Pawlikowskiego, został nominowany do głównego konkursu w Cannes. To jest ogromne wyróżnienie i liczę na to, że w roku bieżącym również jakość tych projektów będzie równie wysoka.
1: Jaką kwotę zyskuje pojedynczy film?
2: No różnie. W ubiegłym roku były to najczęściej kwoty rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, w zależności od kwoty wnioskowanej przez producenta, ale też skali budżetu, bo były projekty, których wartość nie przekraczała kilkuset tysięcy, ale były też projekty, których budżet dobijał do kilkudziesięciu milionów, więc też jakby te aspekty są brane pod uwagę, jak dużym procentowo zaangażowaniem są środki dolnośląskie i wrocławskie.
1: Mhm. Tworzenie filmu trwa, to nie jest taka robota na kilka dni, kilka tygodni, a miesiąc na zgłoszenie to mało?
2: My mówimy tylko o przygotowaniu tak naprawdę wniosku o projekt, natomiast realizacja

0: Konferencja będzie odbywała się w miesiącach następnych. Mieliśmy też okazję już w tym roku obejrzeć kilka, co prawda roboczych wersji, ale właśnie tych projektów, które były finansowane z ubiegłorocznego funduszu, naprawdę będzie co oglądać.
1: Taka wygrana w tym konkursie to jest gwarancja tego, że film trafi na ekrany?
0: No taki jest zawsze zamysł, chociaż przypomnę, że w konkursie mogą aplikować zarówno pełne fabuły, jak również filmy dokumentalne. I tak jak powiedziałem, skala chociażby budżetów tych produkcji naprawdę jest bardzo różna. Natomiast dla nas bardzo ważne jest, żeby te projekty były jak najwyższej jakości i tak jak powiedziałem, mocno eksponowały dolnośląskie atuty.
2: Proszę pamiętać, że regionalne fundusze filmowe to są środki, które domykają budżet filmowy. My jedziemy oczywiście w tą samą stronę na autostradzie z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do pełnego dofinansowania filmu, ale jesteśmy taką mniejszą dróżką. My nie jesteśmy budżetami, którymi też Polski Instytut Sztuki Filmowej dysponuje, tylko domykamy zazwyczaj budżet, albo też, jak w przypadku debiutantów, dajemy pieniądze na rozruch po to, aby właśnie w momencie, kiedy projekt też składa się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, żeby właśnie miał czas na przygotowanie i na rozwój projektu, bo tych systemów operacyjnych i tych naborów w ramach PISF-u też jest sporo, ich jest kilka w ciągu roku, więc jest to bardzo skomplikowany proces pozyskania środków na taki film. Nie dość, że to są duże budżety, wiele podmiotów, też publicznych, które faktycznie tych dokumentów wiele żądają. Ale wracając do etapu, jesteśmy po ocenie formalnej, jesteśmy po ocenie eksperckiej, eksperci przyznają punkty. Wedle różnorakich kryteriów. Oczywiście nas interesują najbardziej te dolnośląskie i wrocławskie, a potem organizujemy pitchingi tych filmów już w gronie komisji konkursowej. Ja jako dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego przewodniczę tej komisji. W komisji są także przedstawiciele miasta, przedstawiciele województwa. My wcześniej zapoznajemy się ze scenariuszami, z wnioskami, z kartami oceny, ale przede wszystkim rozmawiamy podczas pitchingów. Dajemy możliwość wybrzmienia producentom, reżyserom, bo wiadomo, że to, co jest na papierze, czasami nie dotrze do nas tak, jak słowo mówione i to przekonanie w głosie też dla nas jest istotne. Aktualizujemy sobie też najczęściej te wnioski, ponieważ upływa od momentu złożenia parę miesięcy i być może właśnie już są środki z PISF-u, już zaczęły się zdjęcia, więc aktualizujemy sobie podczas tych rozmów. I potem podejmujemy decyzję, któremu projektowi i ile. To jest ta najbardziej boląca decyzja, ponieważ oczywiście zawsze wnioskowane są, projekty wnioskują o tyle środków, których my oczywiście nie mamy. 2 300 000 jest to sporo, ale jak popatrzycie Państwo na budżety filmów, no to jest to kropla w morzu potrzeb. Mamy tego świadomość, ale wciąż my jesteśmy budżetami domykającymi i nie głównymi producentami czy koproducentami filmów. Tak to w Polsce i w ramach regionalnych funduszy filmowych działa.
1: Czy jest duże zainteresowanie tworzących filmy tym konkursem?
2: W zeszłym roku zainteresowanie było 2 razy większe niż w roku poprzednim, czyli w roku 2024. Oczywiście myślę, że wpływ miało na to wiele czynników. Kiedy producent widzi, że budżet całego funduszu jest spory, no to automatycznie jest ta informacja, że pewnie więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie i szanse na dofinansowanie są większe. Myślę, że też elektroniczny system naboru wniosków też się do tego przyczynił. Pamiętam lata początkowe, kiedy widziałam, jak do sekretariatu spływały naprawdę segregatory dokumentów, bo tutaj mowa o scenariuszach, umowach z innymi producentami, które oczywiście my mamy obowiązek posprawdzać i liczymy, że ten sukces zeszłoroczny, czyli te około 40 wniosków w tym roku też spłynie. Pracy się nie boimy, bo oczywiście każdy projekt złożony w konkursie to dla nas sporo pracy. Ale to jest ten moment, kiedy chcemy wybrać faktycznie najciekawszy projekt, który może ponieść się w świat, będzie miał ciekawą strategię festiwalową, będzie świetnie promował nasz filmowy potencjał regionu. Ale tak jak też wspominałam, patrzymy na duże produkcje, międzynarodowe koprodukcje też się do nas składają, ale też ja dbam o to, żeby faktycznie była ta dywersyfikacja środków i również debiutanci mieli możliwość pozyskania tych funduszy z naszego budżetu. I tak się w zeszłym roku udało.
1: Czyli w zeszłym roku nagrodzonych 9 filmów, to nie oznacza, że w tegorocznym konkursie też będzie 9.
2: Nie, wszystko zależy od tego, ile faktycznie projektów spłynie i jakiej będą jakości. Oczywiście trzymamy kciuki za ich jak największą jakość, ale tutaj nie ma żadnych takich sztywnych liczbowych ram, no bo te sztywne liczbowe ramy w przypadku kultury, w przypadku branży kreatywnej po prostu się nie sprawdzają. Mając na stole wysokiej jakości projekty i słabszej, no to faktycznie musimy zważyć, czy jest sens, żeby ten słabszy dofinansować jakąkolwiek kwotą, czy może faktycznie te fundusze bardziej będą przydatne temu większemu projektowi.
1: Kiedy te nagrodzone filmy trafiają na ekrany?
2: Różnie. Właśnie z uwagi na to, że one są w różnych okresach i etapach przygotowawczych. W zeszłym roku nasze pitchingi były w trakcie dni zdjęciowych do filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Wydaje mi się nawet, że producentka Ewa Puszczyńska łączyła się z okolic Legnicy, kiedy faktycznie byli w zdjęciach. No i właśnie to była też dla nas pewność, że ten film powstanie, a on powstaje, bo on już się kręci, on już ma obsadę. I produkcja faktycznie spieszyła się z przygotowaniem kopii wzorcowej na tegoroczne międzynarodowe festiwale klasy A i udało się przygotować taką kopię wzorcową do Cannes. Udało się w ogóle dostać do konkursu głównego, więc film już jest gotowy, już jest po kolaudacji. Miałam olbrzymią przyjemność go zobaczyć i z jeszcze większą przyjemnością obejrzę go raz w Pałacu Festiwalowym w Cannes. I ten film gotowy będzie miał swoją premierę najprawdopodobniej po Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, albo nawet na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli już jesienią tego roku. Inny projekt, film dokumentalny, Bogowie Pamięci, który też został dofinansowany w zeszłym roku, o Elwro, o pracownikach Elwro. Jeszcze potrzebuje więcej czasu, bo ten rok, 2026, reżyser poświęcił na jeszcze podróże i na kręcenie rozmów z tymi pracownikami, więc jeszcze trwają zdjęcia. Najprawdopodobniej montaż i postprodukcja to będzie rok przyszły, więc w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy mogli się spodziewać tej premiery. To wszystko zależy od złożoności projektu.
1: Jeszcze chciałam zapytać o lokalizację na Dolnym Śląsku. Mhm. Czy jakieś są popularne i czy Państwo zwracają uwagę na przykład na to, żeby wybierać takie miejsca, które jeszcze nie tak często albo w ogóle nawet nie były na ekranie?
2: Tak, to też jest kolejna nasza praca. Oczywiście, że są takie, które cieszą się dużą popularnością przez wzgląd na konkretną architekturę, ale też widzimy, że filmowcy szukają coraz częściej miejsc tak zwanych nieogranych. Zresztą Wrocław Film Commission, które działa przy Dolnośląskim Centrum Filmowym, taką bazą lokacji się opiekuje w ciągu roku, już poza byciem operatorem funduszu, i spływają do nas zapytania, na przykład potrzebujemy budynek taki o taki, w takim i takim stylu, czy możemy coś polecić, więc filmowcy lubią miejsca znane, albo takie, gdzie ta infrastruktura jest bardziej rozwinięta, szukają też takich mniej ogranych i faktycznie w zeszłym roku też nagrodziliśmy film, który był kręcony, był albo będzie, nie pamiętam dokładnie, nie chcę wprowadzić w błąd, w Oleśnicy.
1: Do tematu pewnie będziemy więc wracać, kiedy zostaną wybrani zwycięzcy Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego. No myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
5: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym mieście czy regionie.
4: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania.
5: No siemka, z tej strony Julka Drobiszewska i na dziś zaplanowałam dla Was ultra muzyczny program. Dlaczego tak bardzo muzyczny? Po pierwsze dlatego, że będziemy zdradzać line-up, czyli przedstawiać artystów. A po drugie, no bo będą to artyści, którzy, uwaga, wystąpią na muzycznym festiwalu WROW Showcase. Zespoły i osoby z Dolnego Śląska, a co to za muzyczne perełki? Posłuchajcie.
6: Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. No i właśnie, mamy już pierwsze ogłoszenia, to może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało w tym roku za kilka miesięcy?
4: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca. ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
6: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo...
4: Albo jakiś znajomy,
6: dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
4: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
6: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto. To były Czechy?
4: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
6: Okay.
4: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
6: Okej.
4: Okay. W ramach działań Czyli WROFA, jeszcze... ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
6: Więc Dolny Śląsk.
4: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
6: Wiadomo, bo teraz te mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
4: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Stand Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
6: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
4: Intensywna, powiedziałabym.
6: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... Kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie. Jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
4: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
6: Mieszanka.
4: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer-songwriterka.
6: W końcu mamy rap.
4: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
6: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
4: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak o Tant Fryki mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
6: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
4: Dziękuję.
6: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto, chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
4: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem pięciu latach zespołem Messie Premier.
6: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
4: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
6: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
4: Tak, my to widzimy i generalnie...
6: Na Zetce też widzieliście.
4: Dokładnie, na Zetce było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
6: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
4: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
6: Trzeba było się nasłuchać.
4: Tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
6: ale jest aż
4: każdy
6: 15,
4: coś znajdzie
6: więc
4: dla siebie.
6: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
4: oczywiście
6: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
4: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
6: Gdyby tak, tutaj znamy ten problem.
4: Tak,
6: myślę, że każdy zna ten problem też.
4: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na Wrofie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
6: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z Legnicy, czy innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
4: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
6: No, czyli przed Bożym Ciałem.
4: Można połączyć z Dniem Dziecka,
6: dokładnie.
4: Zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć. Także tak, już w zasadzie za 5 tygodni.
7: Mm-hmm. Zaznaczyłaś, ja powiedziałam miesięcy, a to w sumie tygodni.
6: Tak. No tak, tak to czas szybko mija, ale zaznaczyłaś gwiazdkę a propos tego, że festiwal jest darmowy, aczkolwiek chyba jeszcze jedna do tego gwiazdka, co z warsztatami?
4: Tak, dokładnie. Jakby część koncertowa jest darmowa, to jest niezmienne, część konferencyjna płatna, ale nadal podkreślam, że nie jest to kwota wygórowana za możliwości, kontakty i wiedzę po prostu, jaką można zdobyć podczas tych 3 dni warsztatowych.
6: Mm-hmm. A co tam będzie? Bo wiem, że będzie na warsztatach ciekawie. Tutaj takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu, mogą też tym, którzy chcą się przebranżowić, a mam na myśli chociażby to, co w sumie też niekoniecznie co przebranżowić, ale zupełnie dla kogoś zielonego w temacie. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
4: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak, no bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
6: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
4: Tak, tak. Na...
6: W którym jesteśmy oczywiście,
4: tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
6: Okej, okay, to też.
4: Na przykład z Nową Muzą, że przy 8 numerze nie wiesz, czy to jest 8 czy 15, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
6: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
4: Wiesz, to tyle, co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
5: Na pewno zła nie jest dolnośląska muza, co po raz kolejny zapewne pokaże wydarzenie pod hasłem WROW Showcase, o którym dziś z jego organizatorką Olą Kuberą. Jak pewnie się domyślacie, ten wątek warsztatów jeszcze powróci w naszym programie, więc jeśli zaciekawił Was temat, odbiorniki Melo, na baczności.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
8: W sobotę na wrocławskie tory i ulice wyjadą zabytkowe autobusy i tramwaje. To z okazji Nocy Muzeów. Dojedziecie nimi do wybranych placówek. A wspólnym przystankiem, gdzie będziecie mogli się przesiadać, będzie Plac Teatralny. To w sobotę po godzinie 16.00.

0: Halo Radia Wrocław.
1: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
2: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
3: A, czyli porównanie tych piosenek, tak?
2: Mm-hmm.
3: Jasne, dobra, no to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
2: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
3: Tak, tak.
2: Na którym jesteśmy oczywiście.
3: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
2: Okej, okay, to też.
3: Na przykład z nową muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
1: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
3: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie, że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
1: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
3: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co
1: dokładnie
3: też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
1: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten, to środowisko jest może nie tyle, co zgrane, nie tyle, co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
3: Dokładnie.
1: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
3: Będzie jego wystąpienie, czyli
1: no
3: się zgadza.
1: Tak. No, zgadza się.
3: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć, lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
1: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
3: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy. A wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory filmowe, ilustracyjne aranżacji opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką...
2: Tak, to szczególnie myślę, że...
3: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lor, więc...
2: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
3: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
2: Mam, świta mi coś w głowie.
3: Połączenie światów
2: tak,
3: muzycznych.
2: Ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
3: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych można
2: tak,
3: się trochę
2: tak,
3: nauczyć.
2: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
3: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak? I robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow-up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie. Dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
2: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
3: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
2: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy tej naszej publice.
3: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
2: Nie, to totalnie nie jest złe.
3: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami. Ale no na pewno relacje ponad reklamy, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
2: Dokładnie.
3: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
2: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
3: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
2: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
3: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
2: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
3: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że
2: no tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada
3: nie
2: się jedno
3: oczywiste,
2: na drugie.
3: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko, ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu, więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. 3 rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia, więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
1: Przeplatały.
3: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
1: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Przypomnę wam, że we wrocławskim ZOO trwa remont terrarium. Ale uwaga, władze ogrodu pochwaliły się już pierwszym efektem. Co to jest? W lewej klatce schodowej pojawił się nowy mural, którego powstanie, tak jak sobie przypominam, zapowiadałam, jak pierwszy raz w ogóle wspominałam o tym remoncie. Słuchajcie, na ścianie zamieszkał kameleon Lamparci. Nie wiem, czy to coś wam mówi, ale muszę powiedzieć, że sam mural jest kolorowy, no i rzeczywiście zdobi budynek, a co w sumie zmieni się w terrarium? Przypomnijmy sobie.
4: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
2: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Negatywno pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
4: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motelarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi, no, ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli w tak naprawdę zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no ponad 100 lat grubo i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, i czyli no taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostaną odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Tym marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje ten strop zadbać.
2: Mhm. Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no będzie widoczny.
4: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy, będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej, odświeżone będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
2: Mm-hmm. To jeszcze jedna taka mała rzecz, oczywiście bez wchodzenia w grubszą historię, ale chyba tak też dla uświadomienia, bo ten remont jest ważny, gdyż budynek no jednak jest stary już.
4: Budynek jest naprawdę wiekowy, ma sto kilkadziesiąt lat, więc jest to już spory kawałek i no nie oszukamy natury po prostu zużycia pewnych elementów, dlatego że są takie normy wytrzymałości materiałów i no nie oszukamy rzeczywistości. Po prostu czasami trzeba wykonać przegląd instalacji, ich wymianę i to nie jest ani nic nadzwyczajnego, ani nic niespodziewanego, ani nic, co nas jakby zaskoczyło. Wynikało po prostu z takich planowanych prac, które już na szczęście rozpoczęliśmy i cieszymy się, że będziemy ten etap prowadzić stopniowo. Oczywiście te utrudnienia są tylko chwilowe, bo docelowo będzie naprawdę pięknie i będzie to terrarium służyło przez kolejne tyle lat, mamy nadzieję, bez takich większych zmian konstrukcyjnych. I to wzmocnienie jest też ze względu na to, że no oczywiście są tam teraria, jest tam także do zrobienia winda, więc kompleksowo potraktowaliśmy tą całą sprawę i właściwie od piwnicy do tego strefu między parterem a pierwszym piętrem wykonujemy wszystko kompleksowo. No dlatego, że w dłuższej perspektywie jest to po prostu lepiej zrobić od podstaw do końca dobrze i już będą wtedy te prace konstrukcyjne w tej części zakończone. Odnawiamy także taki daszek na zewnątrz, właśnie między parterem a pierwszym piętrem, więc można powiedzieć, że całość tych prac konstrukcyjnych w tej części, w tej skrzydle jest taka kompleksowa i tutaj potraktowana tak, że będziemy tam mieli to najważniejsze, czyli ten jakby szkielet konstrukcji wzmocniony, to będzie gotowe.
1: Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej. O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka z Wrocław Weronika Łysek, a teraz my opowiemy sobie, a raczej przyjrzymy się równie egzotycznym klimatom, czyli dla tych, co nie słyszeli, mam dla Was relację z warsztatu w Branżowym Centrum Umiejętności Przyszkockiej z, uwaga, ikebany, czyli japońskiej sztuki układania kwiatów.
5: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
2: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
5: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie, a nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
2: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
5: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach,
1: czyli
5: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka, także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie, może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują i do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim.
6: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
7: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu. Tak? Wysokość wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznaczymy tą wysokość, taką tą wysokość tego najwyższego punktu, tak, raz, dwa, trzy, cztery, to tutaj zrobimy sobie taką jakby zarys okręgu i tu muszą się kończyć te elementy niebo, ten shin soehike.
8: Dobra. Tak? I teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co hike?
7: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
8: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
7: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
8: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
7: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
8: Wiszącym.
7: No to właśnie.
9: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
10: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
9: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
10: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
8: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczna. Rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
10: To czemu akurat ten styl?
8: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
10: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
8: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
10: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję. Całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
8: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
1: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca.
0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
0: O reklamie. Pogoda.
17: Do południa pogoda we Wrocławiu będzie stabilna, ale później przyjdzie umiarkowany wiatr i zacznie nam mieszać. No, w południe już pojawi się deszcz i może nawet zagrzmieć, ale to tylko na chwilę. Choć deszcz i burze wrócą późnym popołudniem i wieczorem, no i zostaną nawet przez całą noc. Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni.

No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już 7:00.

Taki to, Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo, w Meloradio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej tak. więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu: nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melo.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę, każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
21: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
22: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
23: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
24: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
25: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
26: Po reklamie.

0: Breska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Illenium, Illy Goulding już w Melo za 18.08.

0: Stop Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. No mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy między innymi walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Kajsan to Sunfeld w Melo. A, no i mamy prognozę pogody za chwilę.
2: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Są utrudnienia na drodze krajowej 94 między Środą Śląską a Wrocławiem. Na wysokości miejscowości Źródła przed skrętem na brzeg dolny doszło do wypadku ciężarówki i dwóch osobówek. Trzy osoby zostały ranne. Policja i straż kierują ruchem wahadłowym.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Nowy tydzień to nowe rozdanie w pogodzie. Dziś we Wrocławiu maksymalnie 21 stopni, ale pojawią się burze i deszcz. Jutro zrobi się dużo chłodniej, tylko 13 stopni, ale od środy z powrotem trochę cieplej, od 16 do 18 stopni. Dużo słońca będzie jutro po południu i w czwartek, a w piątek przelotnie popada. Nocami chłodno.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Jest już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało list do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
4: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
3: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
2: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajcie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest 8.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest melotorba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.

0: Verso po północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Ania to kocha
2: witam
0: wakacje,
2: wszystkich.
0: Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni. Yeah.
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy, lecimy.
0: Lecimy, lecimy. Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
3: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
3: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu. Po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
3: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
4: Ania była pierwsza.
0: Ania tak. Była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
4: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: 600. Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
3: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
3: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał!
2: No to ja będę robiła zakupy u Dawida.
0: A, się potrafią ustawić, no. Dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
4: Damy im remis, bo każdy remis. Odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
4: No, no zrobimy chyba jeden-jeden.
0: Jeden-jeden. Tak. Jeden-jeden, czyli 2-2. No tak.
3: Może być i tak.
0: Biorę to, słuchajcie, biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: Dobra, moja wina.

0: Dobrze, że są takie numery. To Kygo i Save My Love, dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie. Sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w 8:30.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
20: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
21: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
22: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
21: Serio? Też na wysokie kwoty?
22: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
0: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Castorama!
7: Teoria
1: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
24: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
25: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
26: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Fiestol, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. Sometimes I get a good feeling. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już niematuralne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Flatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie. W sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy. Wyjazd z Brochowa i Bieńkowic możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
21: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
28: Pompa ciepła dba o nasz komfort.
0: Inaczej działa latem, inaczej zimą.
27: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,1.

0: ulicy Koszarowej we Wrocławiu jest już nowy asfalt, ale wciąż trwają roboty na chodnikach i drodze dla rowerów. Dlatego nie jedziecie tam jeszcze w dwóch kierunkach, ale w jednym, od Sołtysowickiej w kierunku Przybyszewskiego. Po tej przebudowie Koszarowa będzie poszerzona.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Na razie pogoda we Wrocławiu wygląda całkiem dobrze, ale przygotujcie się na intensywny deszcz i burze. Te na chwilę mogą pojawić się w południe, a później po godzinie 17 i zostać aż do wieczora. Deszcz może zostać nawet do jutrzejszego poranka. Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni, ale kiedy pojawią się burze, na pewno się delikatnie ochłodzi.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie dziewiąta. News ML Radia, Marcin Sikora.
3: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
3: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchieretto 6-1-6-0, awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej, tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
5: Zaufajcie nam, tak w 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9 na zegarach. Cześć, hej.

Charles i Robin Schulz Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek, Marcin i Daria, dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sonny Fodera.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo, 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wejściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Mhm. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
3: O. Nawet no. Ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
3: Hi-hi.
2: Okej, okay, Waldek.
1: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
2: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie no. Się. Hi-hi.
1: Dobra, teraz ja. Prawie jak
2: wow,
1: Michael, co?
2: Wow.
3: Ekstra.

0: Elon, no i hola, podkręcamy tempo w Melo Radio, już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami i wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: audycja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
15: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
16: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Nawrot długołęka. Nawrot.renault.pl.
18: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.

0: Smala Say Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balsa w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz?
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O, Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kabu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, my tam jeszcze już za późno.
1: Aha, no

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą Cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może Cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
14: Teraz coś dla mieszkańców Kleczkowa i Ołbina. Jeżeli będziecie chcieli przejść pieszo lub przejechać rowerem między mostami warszawskimi a trzebnickimi, nie trzeba będzie nadrabiać drogi. Wrocław chce wybudować tunel pod torami w rejonie kanału miejskiego.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
14: Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Wrocławia. Od godziny 14 do 22 burzom może towarzyszyć silny deszcz, porywy wiatru do 75 km na godzinę, a nawet drobny grad. I w prognozach również widać w okolicach południa intensywny deszcz, a później po godzinie 20. Dziś do 22 stopni.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
13: To są newsy Meloradia Wrocław.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Do 25 maja potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu planu ogólnego Wrocławia. Dziś o godzinie 16.30 w Barbarze odbędzie się publiczna prezentacja. Kolejna w środę, ale w internecie. Projekt planu ogólnego miasta znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego. Największa rzeka przepływająca przez Wrocław posprzątana. Ponad 30 tysięcy wolontariuszy przyłączyło się do piątej akcji Czysta Odra, mówi organizator Dominik Dobrowolski.
16: Jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne, oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
14: Takie odpady we Wrocławiu należy oddać do jednego z PSZOK-ów. Wysprzątane i odmienione będzie podwórko przy ulicy Łąka Mazurska na Karłowicach. Inwestycja nie jest jeszcze gotowa, ale już teraz możecie na nią głosować w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. A za godzinę powiem o akcji zdrowotnej we Wrocławiu.
17: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
18: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6,35 zł za litr, diesel do 7,03 zł. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
19: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
18: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
17: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opolite już teraz.

Modelki wuderskie, lubię cię jak lato w Meloradio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Louise Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Linda Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę Dnia Mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie, co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

Alok Khalid i Diving to Me w Melo Radio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Melo Radio, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skity Melo Radio znajdę. Vintage Culture, Gaps i Lost. Gramy to za chwilę.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół. A w Biedronce ceny idą w dół i w dół. Bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie. A w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie. Bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. ₩99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
12: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
13: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie.

0: 17,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Gipsy Stan w Meloradiu, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Meloradia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Meloradia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Meloradia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, tak, popiera
1: tak,
0: pan.
1: Jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super.
2: A już o 11 zagramy.
0: Felix Jen Kaskada i Boy You Turn Me. Tym numerem startujemy punktualnie o 11, kiedy inni jeszcze będą gadać. Ale już będziemy grać, wiadomo.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
4: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
17: O reklamie.

0: To Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: Chmury pojawiły się nad Wrocławiem i to niestety nie jest dobra informacja, bo do południa może przelotnie popadać, a późnym popołudniem i wieczorem w mieście zagrzmi. Deszcz zostanie z nami nawet do jutrzejszego poranka. Dziś na termometrach maksymalnie 21 stopni przez całe popołudnie. Wieczorem około 15.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Szybko, bezboleśnie i bez zapisów zbadacie swoje znamiona we Wrocławiu. Jutro na Placu Solnym stanie mobilny gabinet. Doświadczeni onkolodzy sprawdzą, czy zmiany na waszej skórze to znamiona, czy na przykład czerniak. Sporo zdrowia psuje wrocławskiej prokuraturze europoseł Grzegorz Braun. Po raz kolejny zawnioskował o przeniesienie jego sprawy do innej prokuratury. Dodatkowo skierował pozew przeciwko śledczym za naruszenie jego dóbr osobistych.
2: Wrocławska prokuratura wykazuje się skrajną nieudolnością, a jednocześnie butną bezczelnością.
1: Była to już trzecia próba postawienia zarzutów Braunowi. Chodzi o pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku. Na początku przyszłego roku natomiast ma być gotowa rozbudowa lotniczego dworca towarowego Wrocław. Inwestycja pozwoli na potrojenie możliwości przeładunkowych terminala. Za godzinę będzie o ogromnych ilościach śmieci wyciągniętych z Odry.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
5: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
4: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
3: Na zegarach 11. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Życzę wam dobrego dnia.

A my ma Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. No i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie. No bo warto wywalać śmieci do kosza. A nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie! No i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety. I nawet myślę sobie, że wiecie co? Coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Mitch Vegas, już teraz w Melo.

Another i Talk to You w Melo Radio. 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a. Ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin van Buuren i In and Out of Love. I wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.

0: Radio Wrocław. Autopromocja.
1: Wieczorami
0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: chwila na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, tylko remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie. 2 ships in the night.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Meloradia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
14: Do końca dnia we Wrocławiu będzie ciepło, ale z burzami i deszczem. Od jutra zdecydowanie chłodniej, za to bez deszczu i bez burz. Jutro termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie tylko 13 stopni. W środę 16, w czwartek 18, a w piątek 15 stopni. I do czwartku na pewno będzie dużo słońca. W piątek przelotnie popada.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Ponad 30 tysięcy wolontariuszy i 200 ton zebranych śmieci. To podsumowanie tegorocznej akcji Czysta Odra. Chętni głównie w kwietniu sprzątali Odrę oraz jej dopływy, mówi organizator inicjatywy Dominik Dobrowolski.
15: Na przykładzie mojego rodzinnego miasta Wrocławia mogę powiedzieć, że są takie miejsca, w których po prostu regularnie sprzątamy i to widać, widać efekt.
14: W maju i czerwcu odbędą się jeszcze pojedyncze akcje, a oficjalne zakończenie zaplanowano na wrzesień. Za nami natomiast pokaz cheerleadingu w jednej z wrocławskich szkół. Wydarzenie było pretekstem, żeby pokazać, jak różnorodne i atrakcyjne są zajęcia WF-u w miejskich placówkach. Jazda na rolkach, łyżwach czy basen, by zachęcać młodych wrocławian do ruchu. A jeśli już jesteśmy przy sporcie, to piłkarze ręczni Śląska Wrocław po rocznej przerwie wrócą do ekstraklasy. W ostatnim meczu sezonu pokonali Juranda Ciechanów i awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej.
16: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
17: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
18: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli ich monitoring.
17: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski, pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
16: Siemanko, mamy 12. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

Ale Farben i Body Talk w Meloradio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Meloradio Lordly.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. The Logical Song. Jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego Bryska i Odbicie.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz...
11: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
12: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James High, PB Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarak.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już o 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakuria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97 i 8 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: 97 i 8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
1: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
2: Boomer.
1: Nie działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: dla wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek. Na WhatsAppie Melo Radio dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Melo Radio. No to ja już byłem w sklepie na zakupach. Nice. No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to całe Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie. Hey!

0: Sony Fodera i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Sony Fodera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem aniżeli taką elektroniką. No ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: dzieci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: I co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: 5749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą Cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może Cię tam zabraknąć. 23 maja, Hala Orion. Bilety na eventim.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish Your Mind w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może no właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: A wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: Podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohatera bądź bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Die Albi. 2 tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje!
2: Dzięki.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Panie i panowie! Brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
3: 60-70%?
4: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
5: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
2: A jutro egzamin z matematyki.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freakfight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania. Się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał. I byłaś zresztą na własne oczy, widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No. Tak chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś wam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizzo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O,
1: to ale dawno nie byłem, to jeszcze było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie tańca z gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest ty?
0: A przepraszam.
1: Ty. Zrobimy pasztowo na razie. Wielki finał, wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście, niech oddaje teraz.
0: Tak, i obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: No ale Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko. Ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina. Naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz tańca z gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie tanecznym krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do Ciebie zadzwonimy,

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBW, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam.

0: Awake Tonight, pięknie, Project Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to fajnie.
0: No bo to chyba w jej głowie.
2: Ale ogólnie. O tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jeni, Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Jej!
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
22: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
23: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
24: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
23: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi ceną każdy dział.
24: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
25: Po reklamie.
26: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
0: Ula Harciarek on the mic.
2: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie m.in. na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
27: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważenia związania się z Polską na dłużej.
2: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla Was.
26: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście Wam zdradzimy za chwilę.
0: Iga Mikołaj, siemanko.

0: A teraz zmieniamy klimat. Albo i nie.
1: Sexy Puppy, taki Yay. Numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
0: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
1: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
0: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
1: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież nie chciałby zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa, w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
13: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
14: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Panie i panowie, brawa! Centrum Handlowego Arena! za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Jan Klosia, Jonathan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt z
0: byłym. Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze
0: no tak.
2: Wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę w wieniawy.

0: jest to mój faworyt. Magnetic Bausa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni dzisiaj i się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bebe Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Wieczorami
2: idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Fundary!
14: Kto?
15: Fundary!
16: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
22: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
23: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
22: ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
0: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
25: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
24: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
27: Lidl, to się opłaca.
24: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Kryminalne miasto wraca do Wrocławia. W sobotę i niedzielę w hali stulecia poznacie najgłośniejsze sprawy kryminalne, posłuchacie o pracy służb, spotkacie ekspertów z dziedzin kryminologii, kryminalistyki i psychologii. W trakcie konwentu dowiecie się też, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Uzbrojeni w taką wiedzę, śmiało będziecie mogli wybrać się na spacer po mieście, a w piątek Muzeum Architektury organizuje wycieczkę po Ostrowie Tumskim. To okazja, żeby na nowo odkryć najstarszą część Wrocławia i jej zabytki. Na koniec coś dla spragnionych sportowych emocji. W sobotę na murawę stadionu Tarczyński Arena wyjdą legendy polskiej i brazylijskiej piłki nożnej. W jednym miejscu spotkacie takie gwiazdy jak Roberto Carlos, Julio Cesar, Jacek Krzynówek, Jerzy Dudek i Maciej Żurawski.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
5: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
4: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
2: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
6: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
2: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
6: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
2: Iga Mikołaj, hej.

0: kochasz? Sobel. A Gamufal co kocha?
1: Swoją córkę.
0: Tak, i taniec.
1: I taniec
0: z swoją kochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
1: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki.
0: Super.
1: I na jej przyszłość.
0: Mega, to jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć

0: jego ukochana.
1: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
0: O.
1: O.
0: No tak.
1: O. No ale to... tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
0: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza, tak podkręcamy tempo.

0: Ależ klimat, Rehab All My Life.
1: Florida.
0: Jak ja lubię ten moment. My was wysyłamy na koncert Florida w Warszawie 23 maja.
2: To już drugi raz, jak Flo do nas przyjeżdża. Aha. W bardzo krótkim czasie, więc musiało mu się spodobać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, Polacy to są jednak niesamowici, dlatego dzwonimy do Karoliny, która musi od nas odebrać. Czy jesteśmy gotowi, żeby to wykonać?
2: Pewnie, dawaj.
0: Błagam, odbierz.
2: Tradycyjnie czekamy 5 sygnałów.
0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florida w Warszawie.
3: O, ale się cieszę.
2: A tak w skali od 1 do je?
3: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione, yeah!
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
3: Na pewno.
2: No z taką energią to Florida chyba przyjedzie trzeci raz. Coś mam wrażenie.
3: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę.
1: Florida w Meloradio.
0: No to teraz, good feeling, Florida. Karola, zrób ostatni raz je.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razer. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: O reklamie.

0: La My My Living Room. Aaron Czupel to Snora. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: No, lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
5: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Zwiększamy tempo. Autopromocja. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
16: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
17: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Wyprzedana światowa trasa koncertowa Billie Eilish przenosi się na wielki ekran. To wizualno-muzyczne widowisko, które zapewnia widzom niespotykaną dotąd perspektywę oraz przekracza granice między koncertem, filmem dokumentalnym i spektaklem 3D. Za reżyserię odpowiada James Cameron. Kinową wersję koncertu zobaczycie dziś we wrocławskich kinach Helios. Teraz koncert w czystej postaci. Kuba Sojka zagra w piątek w klubo kawiarni Recepcja. To producent muzyczny i performer, który w swojej twórczości łączy współczesną elektronikę z muzyką eksperymentalną oraz ilustracyjną. Na koniec wracamy do obrazu, tym razem na żywo. W sobotę w Impart Centrum zobaczycie komedię Najdroższy. To podróż przez absurdalne sytuacje i zakręcone losy bohatera, która bawi i wzrusza.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
5: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
4: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja, Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
3: Kojarzycie polskich Beckhamów?
6: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
3: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Meloradiu, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majdan.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie, że nakręcili.
1: No, nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz, kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on go, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: 18 po 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. Mhm. Jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: No to będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito. Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem
2: proszę.
1: Śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hej, Sam Felt.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 30.
1: No raczej na white stage! Słuchajcie, Sunrise Festival! I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61. Po reklamie.

0: Bella ciao, el profesor Urzel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki
1: młodzieniec. To ten, co w Barcelonie gra, tak, tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwo Gęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada.
1: Jakie tu bęgary w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: No. Mm-hmm. Hit wakacji, myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. A. Co nie wypuści, to brzmi cudownie.
1: To on.
0: To on?
1: To on!
0: To on!
1: To on!
0: Tak,
1: to on.
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona, ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą, będą. A będę miał też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem na co. Słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy.
2: Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom. Think About Us.
0: Uzi było.
2: Okej.
1: Bardzo ładne.
0: Dziękuję.

0: promocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Nawrot długołęka. Nawrot.renault.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
1: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
0: O, proszę bardzo, pozytywna informacja, czekamy. Ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tempem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
1: Tak, to prawda.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, John Samity i DJ Smokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynam od tria Sony for the Radio D i Poppy Bascom, Tough Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Jonesami. To DJ Smoker Seals i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo. 18:10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do rollercoastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować, instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Renu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Tokas Miracle to fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo.

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399. Halo Wrocław. Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
2: Na zegarach już punktualnie 19, słuchacie Melo Radia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram. Będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Melo Radiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ale ten numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Meloradiu, 8 minut po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

0: Dany Sokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: to oczywiście Afrojacka, z nim Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, 2 dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć? No i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Yeah.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Ale to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Splin w Melo.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewióra.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czeki da, odpuści cenę każdy dział.
15: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: O reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypatona. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control.

0: radiu. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie!
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above i Beyond, a teraz zupełna nowość od Dubdogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How Does It Feel?

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Susze, wysokie temperatury, ale też ulewy czy podtopienia. Jak Wrocław ma się do tego przygotować? O tym będzie u nas, choć wcześniej porozmawiamy o konkursie na pozytywne rolki i związanym z nim festiwalu.
5: Kręcimy dobro, my Polacy, bo nas dobro kręci. Paweł Trawka, jałmużnik arcybiskupi. Bardzo chcemy pomagać i nieść tę pomoc i możemy to robić bardzo współcześnie w nowoczesnych mediach, mediach społecznościowych i to potrafi zadziałać. To zadziałać w sposób taki fenomenalny, spektakularny. Dlatego w tym naszym konkursie chcemy nakręcić dobro i zachęcić do tego, żeby pokazać, że tą wrażliwość mamy w sobie, że potrafimy dostrzec miejsca, osoby, sytuacje, w których potrzebna jest pomoc, jak tą pomoc świadczyć, a jeszcze na dodatek osadzić to w ramach naszego dziedzictwa kultury, dziedzictwa Polski czy dziedzictwa Wrocławia. Wydawało się to trochę karkołomne połączenie, ale my lubimy wyzwania, myślę, jako Polacy i dlatego zachęcamy, żeby połączyć te takie światy, które pokazują i kulturę, i tradycje, i nasze dziedzictwo, może materialne, może duchowe.
4: A co to tak konkretnie ma znaczyć? Bo to brzmi jednak dosyć ogólnie.
5: I właśnie tak ma brzmieć. Tu zostawiamy trochę pola do interpretacji, dlatego, że z nami ten konkurs tworzą instytucje kultury i instytucje zachowywania dziedzictwa, takie jak Ossolineum, jak biblioteki, jak archiwa, jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I nie chcemy tego zawężać. Wręcz przeciwnie, specjalnie w całym regulaminie podajemy właśnie takie kryteria, żeby poszukać, żeby znaleźć i odkryć, co dla mnie jest dziedzictwem, co dla mnie jest pięknem, co dla mnie jest dobrem. I to dobro nakręcić w tej krótkiej rolce. Rolkę przesyłamy, link do niej, do nas, do naszej grupy konkursowej zrzeszonej w ramach mostem.pl. Tam jest też więcej informacji tych szczegółowych, jak to technicznie miałoby wyglądać i po prostu kręćmy dobro, bo ono naprawdę nas wszystkich kręci.
4: Mhm. Czyli to nie może być taka efemeryczna rolka, która zniknie zaraz.
5: Nie, to myślę, że potrzebujemy rzeczywiście mieć ten plik, żebyśmy mogli go oglądać, mogli sobie go przekazywać też w ramach jury, bo to jury, z tego co widzę, będzie bardzo, bardzo, nie tylko, że kompetentne, ale też myślę, że będzie szukało, co w tych rolkach jest naprawdę interesującego, pod różnymi względami, każdy ze swojej strony. Więc powiem tak, trzeba będzie zadowolić to jury i trochę się wysilić, ale z drugiej strony nie bójmy się, naprawdę jesteśmy kreatywni i wiele rzeczy potrafimy pokazać i myślę, że to nikogo nie przerośnie, tylko wystarczy chcieć, bo tak to jest z dobrem, że jak nam się zacznie chcieć, to dobro się dzieje i tak będzie tak samo z tymi relkami. Zacznijmy i podobno się sama nakręci.
4: Dlaczego taki konkurs?
5: Ten konkurs chcę ja osobiście jako jałmużnik, żebyśmy dostrzegali to dobro, tą potrzebę jego świadczenia, a z drugiej strony chcemy pokazać, że ono jest bardzo uniwersalne. Bardzo jednoczy, bardzo łączy.
4: Kto i do kiedy może przesyłać te rolki, te filmiki?
5: Rolki przesyłać może każdy po ukończeniu 13 roku życia, a przesyłam je do 1 czerwca, wtedy też zbierze się komisja i w ramach właśnie festiwalu Mostem będziemy ogłaszać potem zwycięzców z pulą nagród, która nam się cały czas rozszerza, więc nie chcemy jeszcze zamykać i powiadać bardzo konkretnie, bo wciąż tam spływają jeszcze deklaracje ludzi, którzy chcą wspierać, ale będą między innymi to bony na zakupy rzeczowe, ale też wydawnictwa, dobre, piękne książki, bo chcemy, żeby rzeczywiście takie dostrzeżenie dobra zostało nagrodzone.
4: Konkurs Kręcimy Dobro realizowany jest w ramach festiwalu Mostem. Posłuchajcie, co to za impreza.
6: Alicja Zeznarska, koordynatorka festiwalu Mostem.
4: Czym jest festiwal i czego możemy się spodziewać w jego trakcie i kiedy?
6: Już trzeci rok w Towarzystwie Wrocławskich Instytucji Kultury, Nauki i Organizacji Społecznych poszukujemy pomysłów, jak budować mosty. Z jednej strony szukamy pomysłów na spotkania, na wydarzenia. Chcemy otworzyć nasze mury, podzielić się dziedzictwem, zasobami, czy naszymi umiejętnościami. I szukamy połączeń z innymi organizacjami, tak żeby powstało jeszcze więcej dobra, jeszcze więcej radości, kreatywności. Zakładamy, wierzymy w to, że łączenie sił i synergia przynoszą dobro i są owocne dla nas wszystkich, dla wszystkich stron naszej współpracy.
4: A w praktyce jakiego rodzaju to będą wydarzenia? Możliwość zwiedzania?
6: Dokładnie tak. To znaczy Do tej pory realizowaliśmy zarówno wykłady, warsztaty, otwieraliśmy nasze zasoby, czyli realizowaliśmy wystawy, wystawy historycznych zasobów, ale również sztuki współczesnej. Zapraszaliśmy na spacery z przewodnikiem. Między innymi w tym roku szykujemy taki szlak ze słowem. Zapraszać będziemy do obejrzenia cennych starodruków i zapraszamy na taki wspólny spacer. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca, zdobyć pieczątki i na końcu odebrać nagrodę. W każdym z naszych miejsc będą również organizowane wykłady na temat konkretnych epok, konkretnych zasobów, ale również warsztaty, także można będzie też poprzez rękodzieło posłuchać nieco o historii, ale również zatrzymać się na chwilę, zaczerpnąć pokoju osobistego, czy znaleźć chwilę wytchnienia przy okazji rękodzieła. Także planujemy warsztaty z linorytu, ze złoceń, z kaligrafii. Planujemy również pokazać kilka wystaw, między innymi Stowarzyszenie Ostoja przygotowuje się do wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym. Będziemy mogli zobaczyć ich twórczość, artystów codzienności.
4: No właśnie, jakie to jeszcze są miejsca festiwalowe?
6: Na naszym szlaku, na Dodrzańskim szlaku są m.in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Fundacja dla Ostrowa Tumskiego razem z Muzeum Archidiecezjalnym i Archiwum Archidiecezjalnym, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Ostoja. Stowarzyszenie Ostoja na ulicy Litomskiej 10.
4: To jeszcze na koniec powiedzmy o dacie i o dostępności tych wydarzeń. Czy to są biletowane z zapisami, czy wstęp jest wolny, czy różnie?
6: Wydarzenia odbywają się bezpłatnie. Festiwal planujemy w drugiej połowie czerwca w ramach Dni Wrocławia pomiędzy 20 a 28 czerwca.
4: Domostem jest więc jeszcze trochę czasu, a już teraz można wskazywać wrocławskim urzędnikom, jak i gdzie powinni działać w mieście w sprawie suszy, ale też ulew czy podtopień. A to przy okazji tworzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia.
7: My przygotowujemy taki dokument i on pomaga nam przygotować się Wrocław właśnie na zmiany klimatu. Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Chcemy sprawdzić najpierw, na jakie zjawiska jesteśmy my jako Wrocław najbardziej narażeni, jak one są odczuwalne dla mieszkańców i co możemy zrobić, żeby lepiej sobie z nimi radzić.
4: A to nie jest oczywiste, że no wiadomo, mieliśmy powodzie, może być kolejna susza, upały i tak dalej.
7: To też nie jest do końca takie proste, ponieważ każde miasto ma inne uwarunkowania. My mamy bardzo dużo wody, więc taka analiza jest konieczna. My oczywiście mamy taki dokument, który nazywa się Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia i na tym się opieramy. Mamy również obowiązujące wciąż jeszcze MPA, które było uchwalone wcześniej, ale musimy pamiętać, że to wszystko się zmienia. Tak jak miasto się zmienia, urbanizacja postępuje, więc taka koncepcja na przyszłość musi być zrobiona. MPA robimy razem z mieszkańcami, po to, by jakby tymi oczami mieszkańców też spojrzeć na miasto, na osiedla, podwórka i na takie mniejsze miejsca, choćby pod względem na przykład mikroretencji.
4: Jakich konkretnie kwestii dotyka MPA i co to znaczy, że jest robione razem z mieszkańcami?
7: Można powiedzieć, że MPA to taki trochę przewodnik po tym, w jakim kierunku musi iść rozwój miasta, uwzględniając zmiany klimatu. No musimy pamiętać, że no niemal wszystkie modele klimatyczne przewidują wzrost częstości, intensywności takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. To wiemy, z tym się też spotykamy, czyli susze, ekstremalne opady, więc na to chcemy się przygotować. I kiedy mówimy o takiej dłuższej perspektywie rozwoju miasta, musimy to uwzględniać. Więc przede wszystkim chcemy poprawić komfort życia mieszkańców w przyszłości. Co to oznacza w praktyce? Więcej miejsc zacienionych, więcej zieleni, lepszy dostęp do wody w przestrzeni miasta. No i to też ważna informacja dla mieszkańców, taka edukacyjna, by byli przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe, będą wiedzieli, jak się w takich sytuacjach zachować, ale też będą mogli zobaczyć, co mogą zrobić chociażby na swoim podwórku, żeby pomóc chociażby właśnie z retencją.
4: No tak, ale to jak mieszkańcy mogą współtworzyć właściwie ten dokument?
7: Przede wszystkim jesteśmy w tym momencie na takim etapie konsultacji społecznych. To jest podstawowa kwestia. Już jesteśmy po dwóch takich spotkaniach. To jest jakby jedno, kolejne spotkania oczywiście przed nami, ale druga rzecz jest taka, że mamy taką dostępną ankietę, ona będzie dostępna do czerwca, gdzie również mieszkańcy mogą się wypowiedzieć. Tam zadajemy pytania chociażby o to, która przestrzeń publiczna we Wrocławiu najbardziej potrzebuje zazielenienia, jakichś rozwiązań retencyjnych, gdzie odczuwają najbardziej chociażby upał mieszkańcy, brak cienia, podtopienia czy susze. I jakby taka analiza pozwoli nam też ten Wrocław w przyszłości ułożyć w taką błękitno-zieloną metropolię, by po pierwsze poprawić komfort mieszkańców, no i też przygotować miasto na takie właśnie ekstremalne zjawiska pogodowe. Chcemy to robić z mieszkańcami, bo tak naprawdę to mieszkańcy widzą to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. My oczywiście mamy narzędzia, jakby jesteśmy obecnie już na ukończeniu dużego projektu, o którym wkrótce powiemy i będziemy mieli bardzo dokładne mapy tego, jak wygląda Wrocław, w których miejscach najbardziej się nagrzewa, w których miejscach jaki jest procent zazielenienia. I jakby robimy to też jakby w swoim zakresie miejskim, ale te oczy mieszkańców są tutaj bardzo ważne. Stąd te konsultacje społeczne. To pierwsze spotkanie, to było takie główne założenia planu. Prezentowaliśmy takie wyniki analiz klimatycznych mieszkańcom, takie zjawiska, w jaki sposób wpływają na miasto, jak upały, susze, powodzie, czy zjawisko miejskiej wyspy ciepła. A drugie spotkanie już było podzielone na kilka części i tam już pracowali mieszkańcy z mapą miasta, zaznaczali miejsca szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu. No i rozmawialiśmy o takich konkretnych rozwiązaniach, które mogą zostać wdrożone w konkretnych lokalizacjach. Czyli na przykład mieszkańcy mogą powiedzieć, że widzą potrzebę na danej ulicy tego, żeby stworzyć tu chociażby ogród deszczowy. Czy inne rozwiązania, które pokazujemy, że w ogóle mogą być stworzone, bo musimy pamiętać też, że wiedza o takiej błękitno-zielonej infrastrukturze nie jest jeszcze chyba mocno zakorzeniona wśród mieszkańców. I to też między innymi podczas pracy nad tym dokumentem chcemy właśnie zmienić, że to nie tylko jest tak, że chcemy robić zielony Wrocław, robić w cudzysłowie. Nie tylko chcemy sadzić nowe drzewa po to, żeby było ładniej, przyjemniej, ale to wszystko ma jakiś sens. To, kiedy tworzymy park i robimy nawierzchnie przepuszczalne, robimy to po to, by woda spadała w miejscu i tam wsiąkała, a nie spływała gdzieś z boku do studzienek kanalizacyjnych, które po prostu w przypadku takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są po prostu przeciążone. Więc wszystkie rzeczy, małe skwery, parki, rozszczelnienia w tym momencie uwzględniają już też wody opadowe. I to też jest właśnie część takiego długofalowego myślenia o mieście, czyli nie tylko zielono, ale też błękitno-zielono.
4: Czyli teraz się krystalizuje na najbliższych kilka lat taki generalny plan, gdzie na przykład warto posadzić drzewa, czy zrobić jakieś odpływy?
7: Dokładnie tak. No, tak jak powiedziałam, my mamy dokument, na którym się opieramy i który krok po kroku wdrażamy, czyli zarządzenie prezydenta dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Tutaj miasto wspólnie z MPWiK wdraża po kolei wszystkie te etapy, które zostały uwzględnione. To miasto zostało przeanalizowane przez hydrologów, hydrogeologów i jakby więc to też się dzieje równolegle, tak? Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatów jest dokumentem, który musi powstać w każdym mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców. My taki dokument już mieliśmy wcześniej, ale w związku ze zmianą przepisów i też w związku z tym, że rzeczywiście te uwarunkowania się zmieniają, postanowiliśmy zacząć pracę nad nowym dokumentem, nad tym, żeby go unowocześnić i dostosować do obecnej sytuacji.
4: Do kiedy on ma powstać?
7: Ma on powstać do końca 2027 roku.
4: Link do ankiety dotyczącej Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Wrocławia znajdziecie na internetowej stronie miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciąć dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego.
10: Hej, tutaj Julka Drobiszewska, jesteśmy po tych majówkowych podróżach dalszych lub bliższych, no ale to nie oznacza, że ta nasza chęć odpoczynku znika. Wręcz przeciwnie, sezon urlopowy dopiero się rozkręca i w tym najbliższym czasie możecie skorzystać z korzystnego połączenia do Paryża.
9: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy, tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszę się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy, w związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne, oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
10: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
9: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
10: Oczywiście, albo aplikacja.
9: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy w tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais, czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii w inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira, Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko, no i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
10: Czy połączenie do Paryża Orly się sprawdzi? My sprawdzimy za kilka miesięcy. No ale jeśli nie ten Paryż, to gdzie teraz, na ten coraz cieplejszy czas, warto się wybrać? Wracamy do Bartka Wiśniewskiego, rzecznika wrocławskiego lotniska.
9: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki.
10: Ja sobie tak myślę też osobiście. Sporo osób w tym ostatnim czasie mówiło, że mieli lecieć chociaż do Tajlandii, no ale ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zrezygnowali, no i padło na te kierunki hiszpańskie. I czy też tutaj możemy się spodziewać, że ta właśnie Hiszpania będzie jeszcze bardziej królowała niż rok temu na przykład?
9: Myślę, że tak, bo to faktycznie jest ciekawa alternatywa do tych takich typowych, ciepłych kierunków, które mogły kusić turystów nieco dalszymi podróżami. Natomiast Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego, jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo znowu, Hiszpania to albo błogie lenistwo, albo jeżeli ktoś na przykład ma ochotę w aktywny sposób spędzić ten czas, nie wiem, jest pasjonatem golfa, no to Andaluzja będzie fantastycznym wyborem, bo tam tych pól golfowych jest multum. Jeżeli mamy ochotę na aktywne spędzanie wolnego czasu, to też można to w Hiszpanii robić. Jeżeli mamy ochotę na city break, no to nie wiem, czy są lepsze miasta niż Barcelona, Madryt, tego typu klimaty, czy Sevilla, o której już wspomniałem, to są historycznie niezwykle ciekawe miasta, w których na spokojnie, i to mówię jako praktyk w tym temacie, można się na tydzień zgubić, bo dokładnie tak zrobiłem na tegoroczne ferie, jeżeli chodzi o Barcelonę, więc nie nudziłem się ani przez 5 minut przez ten tygodniowy pobyt i dokładnie to oferuje Hiszpania, to oferują hiszpańskie miasta, absolutna różnorodność i każdy znajdzie coś dla siebie. I żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać, to są...
10: Ja tylko, przepraszam, że ci przerwę, ale od razu mi się kojarzy, ja tylko nie polecam przed tym wyjazdem oglądać, nie wiem czy jeszcze jest, ale na jednej z platform, czerwonej platformie streamingowej jest taki krótki serial o katastrofie tam, więc nie polecam oglądać. Jeżeli komuś rzuciła się teraz ta La Palma i planuje wyjazd, niech nie włącza.
9: O tak, natomiast wciąż ci, co wrażliwsi, faktycznie słuchacze, może niech nie włączają, natomiast tu warto powiedzieć, że jednak wciąż najbezpieczniejszym środkiem transportu jest transport lotniczy. Wracając do tych kwestii turystycznych, to warto też te Wyspy Kanaryjskie odwiedzić. Zdaje się, że jeżeli chodzi o loty czarterowe, mamy w tym roku loty absolutnie na każdą z Wysp Kanaryjskich, w związku z tym będzie można absolutnie wybierać sobie spośród klimatu, na który właśnie mamy ochotę. A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego. To też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Przez krótki okres to będzie krótkie kursowanie, ale będzie można z Wrocławia dolecieć, właściwie już można dolecieć, do miejscowości Baden-Baden. To jest miejscowość, która jest niezwykle urokliwa, takie trochę uzdrowisko, trochę Mekka tych wszystkich, którzy mają ochotę na jakiś trekking czy odpoczynek bardziej aktywny. To jest coś, co zdecydowanie warto rozważyć w kontekście lotów z Wrocławia, bo to będzie przez krótki okres remontu jednego z europejskich lotnisk. Ale te loty do Baden-Baden warto wziąć pod rozwagę, tak samo jak loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
10: A powrót Chorwacji?
9: Zadar to w ogóle jest niesamowita historia, bo ile lotów przewoźnicy by nie zaplanowali do Zadaru, tyle lotów w szczycie sezonu będzie wypełnionych niemal do ostatniego miejsca. W przypadku Zadaru jest to niesamowite, że jeszcze do niedawna myślenie o wyjeździe do Zadaru, czy do wypoczynku w Zadarze zaczynało się od tego, że się wchodziło na serwis z mapami i patrzyło, jak długo będzie się jechać i czy zrobi się tę trasę na raz, czy rozbijemy na jeden nocleg gdzieś po drodze. A teraz w właściwie zasięgu półtorej godziny lotu jesteśmy w stanie dolecieć do Zadaru, wypakować się i wyjechać z lotniska, dojechać do miejsca, w którym będziemy odpoczywać i po 4-5 godzinach, jak dobrze pójdzie, jesteśmy w stanie w tej krystalicznie czystej wodzie Adriatyku się kąpać. To jest niesamowite i duża przewaga też Chorwacji nad innymi kierunkami. Zadar, a on jest, zdaje się, w szczycie sezonu nawet codziennie, więc to jest też kierunek, który warto rozważyć, ale w kontekście Dalmacji, na przykład Split z Pałacem Dioklecjana, również świetne miejsce, czy Dubrownik, do którego są bezpośrednie loty z Wrocławia, więc tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo, no i nic, tylko planować te wyjazdy. Myślę, że im wcześniej zaplanujemy, tym będziemy spokojniejsi bliżej tego szczytu sezonu i bliżej wyjazdu.
10: Niezależnie jakie kierunki, czy te, które polecał rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, w tym roku Was przyciągną, no to ja dodam, i to ważne, że na naszym wrocławskim lotnisku pojawiła się nowa strefa odpoczynku, z której skorzysta jakieś 300 osób.
0: Tam reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
12: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Te kolejki przed pałacem to stoją na zewnątrz.
5: Przed ratuszą też stoją, tak, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie.
6: Jak ułożyć sobie trasę w Noc Muzeów, żeby jednak za długo w kolejkach nie stać? Jakie miejsca będzie można w ogóle odwiedzić? O tym u nas posłuchacie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zaczynamy jednak od zaproszenia do tworzenia przez Was własnych wydarzeń w ramach wrocławskiego programu Mikrogranty.
7: Marta Konieczna, Wrocławski Instytut Kultury, Mikrogranty.
6: Drugi już w roku nabór do mikrograntów. Kto i z czym może się zgłaszać?
7: Do programu może zgłosić się każdy aktywny mieszkaniec i mieszkanka Wrocławia, ale też nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które chcą w naszym mieście działać, aktywizować mieszkańców, mieszkanki, swoich sąsiadów, sąsiadki. Osoby, które mają pomysł na to, jak spędzić wspólnie czas i sprawić, że będziemy trochę bliżej siebie.
6: Ale jak spędzić wspólnie czas na przykład?
7: Aktywnie, to znaczy ucząc się nowych umiejętności, poznając historię miasta, spacerując, warsztatując. Tutaj naprawdę tych rodzajów aktywności, które można zgłosić do programu, jest bardzo dużo. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ważne, żeby udział osób uczestniczących był aktywny, czyli nie wybieramy samych wykładów lub koncertów, ale właśnie stawiamy na wspólne aktywności, na warsztaty, na coś, co sprawi, że ludzie będą po prostu z nami też działać, będą mogli coś od siebie dać. A z takich formalnych tutaj wymogów, to zależnie od ścieżki. Do ścieżki dla osób fizycznych, grup nieformalnych. Może zgłosić się każda osoba pełnoletnia, a także grupy nieformalne, czyli na przykład koledzy, koleżanki, sąsiedzi, również małżeństwa. Jest też ścieżka dla NGO, to są młode organizacje pozarządowe lub takie, które w danym roku księgowym nie przekroczyły wskazanego obrotu, oraz grupy młodzieżowe dla grup od 13 do 21 lat. Te dwie pozostałe ścieżki koordynuje Fundacja Umbrella, a pierwszą z nich Wrocławski Instytut Kultury.
6: To jest dosyć oczywiste dla Wrocławian, którzy będą brali udział w tych wydarzeniach, że to jest ciekawa, fajna sprawa. A dlaczego warto się zgłaszać jako organizator, właśnie pomysłodawca takich wydarzeń?
7: Warto sprawdzić się w działaniu, warto spróbować swoich sił, ponieważ mikrogranty są takim programem, który jest pewną akademią projektową, czyli jeśli mamy jakiś pomysł, zapał, ale przeraża nas na przykład papierologia tak zwana lub rozpisywanie budżetu lub przygotowywanie umów, takie kwestie administracyjne, to właśnie ten projekt, ten program jest dla Państwa, żeby się trochę z tym oswoić, bo wszystkie kwestie administracyjne, prawne, załatwianie zgód, to wszystko jest właśnie po stronie organizacji, które koordynują ścieżki, czyli Wrocławski Instytut Kultury i Fundacja Umbrella. Pomaga Państwu się po prostu z tym wszystkim uporać, a Państwu zostawia możliwość działania, integrowania mieszkańców, kwestie merytoryczne, a jednocześnie mogą Państwo podglądać właśnie tę kuchnię projektową, no i czegoś się nauczyć, co później, jak widzimy tutaj po naszych byłych realizatorach, realizatorkach, po prostu owocuje na lata i później widzimy Państwa w kolejnych projektach już samodzielnie.
6: No i są też pieniądze.
7: Oczywiście, że są pieniądze, nie tylko ta pomoc niematerialna, o której już powiedziałam, ale oczywiście pomoc, wsparcie finansowe. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych do 10 tysięcy złotych, podobnie w ścieżce dla NGO, a dla ścieżce, w ścieżce młodzieżowej do 1000 złotych brutto.
6: Jakie projekty mają szansę na wygraną?
7: Szansę na wygraną ma każdy projekt, który przede wszystkim, jak już wspominałam, w sposób aktywny podchodzi do mieszkańców i mieszkanek, aktywizuje ich. Ale też bardzo lubimy projekty, które pochylają się nad tożsamością danego osiedla, danego obszaru lub po prostu specyfiki osiedle, które na przykład potrzebuje jakichś zajęć. Państwo wiedzą, że nie ma, teraz będę wymyślać, na Tarnogaju zajęć z tańca, jeśli są, to przepraszam, ale mogą Państwo zaproponować, że właśnie Państwo z takim projektem chcą coś takiego zaproponować, czego po prostu Państwu i Państwa sąsiadom brakuje.
6: Zaczęliśmy od tego, że to jest drugi w tym roku nabór do mikrograntów.
4: Może wyniki tego pierwszego coś podpowiedzą tym, którzy chcą się zgłosić?
7: Tak, tutaj mogę podpowiedzieć, że w ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych przede wszystkim tańczymy. I to tańczymy współcześnie, ale tańczymy też folkowo. Mamy też dużo projektów proekologicznych, upcyklingowych, czyli takich, gdzie na przykład doskonalimy pewne rzeczy już używane, na przykład ubrania, już znoszone, ozdabiamy pięknie i mamy nowe, wspaniałe ciuchy. To takich projektów też jest dużo i one zawsze się cieszą popularnością. No i też proszę nie zapominać, że ten nabór, jak i poprzedni, przypada na miesiące ciepłe, więc wszystko, co dzieje się w plenerze, będzie bardzo chętnie tutaj przyjmowane do naszego programu. Zresztą tutaj dodam, że dodatkowe punkty można uzyskać za wykorzystanie infrastruktury WBO, czyli na przykład jakiejś siłowni pod chmurką.
4: To jeszcze popatrzmy w kalendarz. Do 15 maja nabór. Kiedy wyniki i kiedy realizacja? I czy realizacja tych projektów z pierwszego naboru właśnie się dzieje? Można brać w nich udział? Jak to się w ogóle układa wszystko razem?
7: Kalendarz mikrograntów. 1 maja wystartował nabór. Otworzył się system, który zamknie się dokładnie o 23.59 15 maja. Następnie komisja będzie wnioski oceniać i do 10 czerwca, to jest środa, podamy Państwu wyniki. I później czas na realizację. W ścieżce dla osób fizycznych grup nieformalnych od 24 czerwca do 15 września, w ścieżce dla NGO od 1 lipca do 30 września i w ścieżce młodzieżowej podobnie od 1 lipca do 30 września. I rzeczywiście, kiedy już będziemy zaczynać projekt z drugiego naboru, jeszcze będzie taki moment, no krótki co prawda, gdzie te projekty z naboru pierwszego będą się dziać, bo one mogą się dziać do 30 czerwca, więc ten ostatni tydzień, taki niecały czerwca, to jest ten moment, kiedy jeszcze coś się może zazębić. Natomiast przede wszystkim tutaj drugi nabór to jest lato, wakacje, także proszę też zobaczyć, co się będzie działo w mieście.
6: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Mikrograntów, a ponieważ zbliża się Noc Muzeów, która już w sobotę, 16 maja, sprawdzimy, co się wtedy będzie we Wrocławiu działo.
8: 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Oprócz takich standardowych obiektów będą także liczne wydarzenia. Nocy Muzeów towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji, jak zawsze również specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach, które dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny. Ja uwielbiam tę sferę Muzeum Architektury. To jest jedno także z tych miejsc, które miało rekordową frekwencję w ubiegłym roku. Zresztą wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, Muzeum Miejskie, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe

0: istnienia Nocy Muzealnej. My bierzemy w tym udział, dlatego mamy też duże doświadczenie w tej sprawie i staramy się wykorzystać to doświadczenie do tego, żeby pomimo, że jest tak dużo osób, którzy chcą zwiedzać to muzeum, żeby nie było to też takie uciążliwe, prawda? W związku z tym nie otwieramy całego muzeum. Tutaj będzie otwarte tylko w pałacu, będzie otwarte apartamenty i skrzydło wschodnie, które pokazuje 1000 lat Wrocławia. Nie otwieramy natomiast zachodniego, bo tam już by było ciężko do przeprowadzenia tylu ludzi. Poza tym no to logistycznie trzeba też opracować, prawda? Przychodzą ludzie, każdy musi mieć trochę swobody, musi coś zobaczyć, nie może się tak przesuwać. Także staramy się też przygotować różne takie dodatkowe rzeczy, atrakcje dla dzieci na przykład, które też chętnie przychodzą i też się dziwię, co one o tej porze robią i nie śpią, ale przychodzą, dlatego też nasz dział pedagogiczny przygotowuje w każdym oddziale, bo nasze muzeum przygotowuje noc muzealną i tutaj w pałacu, i w arsenale, i w Muzeum Teatru tutaj za plecami, i w ratuszu. No i tam w każdych tych miejscach można po prostu przyjść, zobaczyć ekspozycje, które są, ale dlatego tak liczymy na to, że przychodzą ludzie i tak się przeciskają, nie widzą tego dobrze, w związku z tym mamy zawsze nadzieję, że przyjdą, że jeszcze przyjdą raz, żeby sobie dopatrzeć swobodnie, zwłaszcza, że czwartki mamy muzeum bezpłatnie, nasze oddziały, także można przyjść i nawet jak ktoś nie ma po prostu pieniędzy na bilet, poza tym jeszcze też mamy oczywiście różne zniżki dla studentów, uwzględniamy karty nasz Wrocław, inne takie, także no i poza tym też bilety, umówmy się, nie są takie drogie i każdy może z tą sztuką troszeczkę sobie tutaj pobyć, posiedzieć proszę w naszym ogrodzie, pójść do kawiarni, którą tutaj mamy, zjeść sobie serniczek, napić się kawy, tak się zmęczy już każdy tym chodzeniem. Także staramy się, żeby każdemu było miło i żeby tak miło wspominał pobyt w naszym muzeum.
1: Mhm. Czyli w Pałacu Królewskim wystawa stała, a w pozostałych co będzie można zobaczyć?
0: W pozostałych też będą wystawy stałe do obejrzenia. Tu w Muzeum Teatru właściwie będą czynne pokoje Tomaszewskiego, gabinet profesora Deglera. Na dole jest atelier Arczyńskiego, także to będzie czynne. Natomiast w Arsenale mamy wystawę też stałą archeologiczną.
1: Mówiła pani dyrektor o tej masie ludzi, która przychodzi. Państwo generalnie jako muzeum są jedną z tych instytucji, która przyciąga najwięcej zwiedzających chyba w noc muzeów. Te kolejki na przykład przed pałacem to stoją na zewnątrz.
0: Przed ratuszą też stoją, tak. To my się bardzo cieszymy, zawsze wyglądamy, ojej, stoją. Przed Muzeum Teatru też stoją, no bo ono jest malutkie i po prostu my musimy też tak zrobić, że nie możemy wszystkich, którzy przyszli, wpuścić, bo po prostu panie wszystkie są, mają telefony na salach i na przykład dzwonią i mówią, żeby zwolnić trochę, prawda? Żeby ci, którzy, no bo to nie każdy idzie równym tempem, no to wiadomo jest, że trzeba, żeby nie wszystkie osoby były jednocześnie, bo to też to nie ma sensu, nie? Jeżeli w ogóle nikt nic nie zobaczy.
1: Nazwa Noc Muzeów, ale to nie tylko noc. Wydarzenia zaczynają się wcześniej.
2: Tak, Noc Muzeów, oczywiście to dosyć symboliczna nazwa. Pierwsze wydarzenia już w okolicy południa, to są te wydarzenia warsztatowe, przygotowane z myślą właśnie o dzieciach. Ostatnie tak naprawdę późną nocą, więc tutaj ta rozpiętość czasowa też jest bardzo duża. Można sobie to tak zaplanować, żeby rzeczywiście te kilkanaście miejsc przynajmniej tego dnia czy tego wieczoru odwiedzić. Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników. I raz jeszcze warto powtórzyć to wydarzenie, które jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników i jest to okazja rzeczywiście, żeby za darmo po prostu wejść do cudownych przestrzeni naszych muzeów.
1: Noc Muzeów we Wrocławiu i oczywiście w innych miastach w sobotę 16 maja.
3: To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach.

0: zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
3: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
2: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
3: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
2: Ja przepraszam, przerwę. A jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły? Tak w praktyce?
3: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie. Przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach, takich kulturowych, historycznych, i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a nie koniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
2: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
3: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
2: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
3: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
2: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być, albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin.
3: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
2: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
3: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
2: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
3: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
2: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
3: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
2: Mhm. A ten harmonogram, jeżeli chodzi, wracając już do naszego Wrocławia, jak wygląda ten harmonogram we Wrocławiu?
3: We Wrocławiu spotkamy się 14 maja w klubokawiarni Recepcja przy Ruskiej 46. To jest przestrzeń należąca do Wrocławskiego Instytutu Kultury, który również jest naszym partnerem w programie.
2: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować całkiem pewnie może wymagające projekty?
3: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu, w ostatnim roku, napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz kieruję instytucją, która została operatorem programu.
2: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
3: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i rolę parasolową w stosunku do tych małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak, i my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
2: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
3: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
2: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
3: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
2: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
3: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
2: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
3: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
2: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
3: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
2: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
3: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych najbliższe już 14 maja na Ruskiej 46, kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
2: Wracając jednak do Wrocławia, to jeśli chcielibyście dowiedzieć się dokładniej, jak może wyglądać to wasze uczestnictwo w tym programie Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, czyli miejsca, które jest obecnie operatorem tego wspomnianego projektu, to 14 maja ruszy spotkanie informacyjne w Klubo Kawiarni Recepcja. No, ja osobiście jestem ciekawa, co to będą za te młodzieżowe inicjatywy. No i być może za niedługo znów będziemy mówili o tym temacie i będziemy wtedy znali te pomysły i więcej szczegółów.
1: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Czy przedsiębiorcy z Wrocławia i Dolnego Śląska wykorzystują albo planują wykorzystywać drony i w jakich branżach? Co z powstałą prawie rok temu wrocławską Doliną Dronów? Tak, o dronach będziemy mówić i na te pytania spróbujemy odpowiedzieć przy okazji tego, że od września cztery wrocławskie szkoły ponadpodstawowe otwierają klasy dronowe.
8: Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław, dyrektor. To będzie innowacja pedagogiczna, z którą ruszamy. Oczywiście mamy już opracowany program, mamy drony, mamy trenażery lotów. Celujemy w klasę dwuzawodową, technik mechatronik, technik automatyk. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna jest taka ogólna wiedza techniczna i to bardzo taka ścisła, żeby można było powiązać i te zasoby elektroniki z programowaniem, z pilotażem.
9: Witam, Robert Mangold, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Lotniczych Zakładach Naukowych. Te zajęcia będą się przede wszystkim odbywały z praktyki, czyli będą to loty. Uczniowie będą przygotowani także do zdania egzaminu, który będzie polegał na tym, żeby będą uprawnienia do możliwości kierowania lotami. Część teoretycznie będą to zajęcia związane z meteorologią, z prawem lotniczym, natomiast część praktyczna przede wszystkim no i bezpieczeństwo, higiena pracy, jak również kwestie związane z przygotowaniem uczniów do pilotowania dronami. Przewidzieliśmy również w tej innowacji pedagogicznej część związana z reperowaniem dronów, przygotowaniem ich do dalszego użytku i takie kwestie związane również z takimi mechatronicznymi, elektronicznymi rzeczami, więc także będą poruszane również te kwestie w tej innowacji.
10: Taki dron składa się z wielu części elektronicznych. Stefan Hałat, nauczyciel zespołu szkół nr 1 we Wrocławiu. Jest tam płytka sterująca, silniki, kamera, jest też przekaz radiowy, prawda, żeby operator mógł widzieć obraz i sterować tym dronem. To nasi uczniowie będą również poznawali podstawy elektroniki, żeby mogli samodzielnie takiego drona zmontować. Miasto wyposażyło przyszłe placówki w zestawy dronowe. Są to takie plecaki, w których mamy podstawowe podzespoły, takie jak dron, okulary, dzięki którym możemy widzieć to, jak widzi dron przez kamerę. Dodatkowo posiadamy również zestawy naprawcze do tych plecaków. Dzięki temu będziemy mogli wymieniać podzespoły, które wchodzą w skład tych dronów.
8: Ze względu na to, że nasi pasjonaci, tutaj nauczyciele, którzy od kilku lat prowadzą takie zajęcia, do tej pory nieobowiązkowe, bo to były zajęcia rozwijające pasję i z tymi dronami mieliśmy już wcześniej do czynienia. Niemniej jednak odpowiadamy na potrzeby rynku rozwijającego się i myślę, że to jest ważne, żeby te systemy bezzałogowe mogły funkcjonować, to potrzebne są do tego kadry. My dajemy taką kwintesencję tej wiedzy, takie są nasze założenia, żeby uczeń kończący klasę, czyli za 5 lat, miał podstawy do przystąpienia do egzaminu, który będzie kończył się uzyskaniem uprawnień pilota dronów. Jest to egzamin na chwilę obecną rekomendowany i który się zdaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Czyli my mamy ten wkład merytoryczny, praktyczny, dajemy zielone światło, natomiast jak uczniowie wykorzystają to, co my im chcemy zaproponować, to już jest w ich podejściu, w ich zaangażowaniu, w ich zainteresowaniu.
7: Kto się sprawdzi w takich dronowych specjalizacjach? Jakie cechy charakteru, umiejętności trzeba mieć, żeby być dobrym?
9: Przede wszystkim jest to spokój, prawda, zrównoważona osoba i przede wszystkim cierpliwa. Związane jest to przede wszystkim z bezpieczeństwem no i takim no, dobrą pracą, prawda, związaną ze skupieniem. Czyli przede wszystkim osoby, które są otwarte na nowe innowacje techniczne, no i przede wszystkim spokój, ponieważ jak wiemy, pilotowanie dronów wiąże się również z zmiennymi warunkami atmosferycznymi, z różnego rodzaju takimi sytuacjami skrajnymi, więc tutaj przede wszystkim patrzymy na te również cechy uczniów.
7: Czyli można to porównać tak jak piloci samolotów tych tradycyjnych?
9: Tym bardziej, że to są te same organy, te same instytucje, które również nadają te uprawnienia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych.
7: Czy wrocławscy i dolnośląscy przedsiębiorcy już potrzebują specjalistów od dronów?
11: Tak, z tego względu, że pewnie mało kto wie, że są takie branże, które bardzo potrzebują, ze względu na to, że drony ułatwiają pewnego rodzaju działania. Mariusz Szebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Ja podam tylko taki jeden przykład. Spotkałem się z przedsiębiorcami, którzy już to wykorzystują, przede wszystkim w dużych powierzchniach firm logistycznych. Proszę sobie wyobrazić, gdzie mamy setki palet, prawda, i dotychczas, no jak to życie, te palety trzeba było liczyć ręcznie, prawda, czy przez wskaźniki, tak, a dzisiaj dron, który jest odpowiednio przygotowany, może nie tylko szczytywać, liczyć, ale i nagrywać, prawda, no i w tym momencie po pierwsze ułatwia, jeżeli chodzi o przede wszystkim liczenie, ale po drugie to też jest bezpieczeństwo. Ludzie, którzy przemieszczają się na różnego rodzaju platformach, drabinach, wózkach, widzieliśmy wielokrotnie różnego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia. Ponadto tutaj nie jesteśmy w stanie po prostu, jeżeli chodzi o inwentaryzację, bo to głównie o tym mówię, nie jesteśmy w stanie zgubić tych palet, prawda, i jest to szczegółowe, dokładne liczenie, a poprzez nagrywanie możemy to utrwalać i wykorzystywać, jak to się mówi, w każdej przyszłości. Także drony to, tak jak mówimy, że my jako przedsiębiorcy oczekujemy wykwalifikowanych młodych ludzi, pasjonatów, podkreślam, ale nauka podąża do przodu i kompetencje przyszłości na pewno też będą ukierunkowane przede wszystkim na ten zawód.
7: Branża logistyczna, jakie jeszcze branże?
11: Wszystkie branże też związane z bezpieczeństwem, bo my bardzo często odnosimy, że bezpieczeństwo to zapewniają nam służby mundurowe. Ale chodzi o to kwestię, że drony mają bardzo szerokie wykorzystanie. To, co powiedziałem, umiejętność nagrywania, umiejętność przekazywania informacji. Ja chcę powiedzieć, że bardzo potrzebne jest również wykorzystanie na szlakach komunikacyjnych i na szlakach kolejowych. Tak? Nie będę sięgał dalej, ale proszę Państwa, ktoś będzie musiał przede wszystkim zabezpieczać te szlaki kolejowe, a w przyszłości to nie chodzi tylko, żeby to był mundurowy człowiek, który pracuje, ale również tam jest możliwość wykorzystywania wiedzy analitycznej, wiedzy rozpoznawczej, a także wiedzy, która będzie przydatna, no przede wszystkim w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o obsługę tych dronów i powierzchni przemysłowych, powierzchni logistycznych. Także wykorzystanie jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o tę kwestię. Nie mówiąc już o tym, że spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy naprawdę w bardzo malutkich biznesach również wykorzystują te drony.
7: No właśnie, bo mówimy tak trochę w czasie teraźniejszym, trochę w czasie przyszłym. Tak. Czy to takie wykształcenie związane z dronami, z techniką dronową, budowaniem dronów, to już jest konkretny zawód, którego przedsiębiorcy we Wrocławiu na Dolnym Śląsku szukają? Czy to jest jakby część obowiązków?
11: W tej chwili to jest jeszcze rozproszone, dlatego ta nasza inicjatywa z ubiegłego roku, tak jak powiedziałem, no ja jestem bardzo usatysfakcjonowany, że to jest kontynuacja. My w naszej strategii, dzisiaj to mówiliśmy o tym wycinku strategii, bo tak naprawdę to my chcemy, żeby najlepsi absolwenci szli do szkół wyższych i w naszej strategii i w tym liście intencyjnym podpisanym w ubiegłym roku, łącznie wspólnie z Politechniką Wrocławską, Akademią Wojsk Lądowych, Portem Łukasiewicza, no to chodzi o to kwestię, żeby ta wiedza była kontynuowana. Więc ja mówiłem o takich szczeblach, że te zainteresowania to już powinny być objęte w szkołach podstawowych. Szkoła średnia to jest rozwój zainteresowań i pasji, a studia to już jest przyszły zawód. Więc tutaj my mówimy o tym cyklu około 10-letnim. I jeżeli takie osoby trafiają później na rynek pracy, to one są w pełni wykwalifikowane. To już jakby działania państwa, oczywiście Ministerstwa Edukacji, Nauki, prawda, powinny być ukierunkowane na to, żeby był w przyszłości taki konkretny kierunek w szkołach średnich czy na studiach i zawód operator drona. Tu wracając jeszcze do tego, co pani powiedziała, no samo też wykorzystywanie w przemyśle filmowym, fotografowaniu. Dron widzi z powietrza nawet z kilku kilometrów więcej, czy z kilkuset metrów, jak człowiek z powierzchni poziomej. To samo, nie ukrywam, stoimy wielokrotnie w korkach na terenie ulic i my widzimy maksymalnie 10 samochodów przed sobą. Drony, które są w powietrzu, przekazują do centrum zarządzania, prawda, informacje i obraz z odległości kilku kilometrów. Także możemy sobie również planować, jeżeli chodzi o te działania. Geodezja, tak? Czyli geodeci, którzy wykonują również swój zawód. Oni też potrzebują informacji, ale nieraz nie muszą się przedzierać przez trudne warunki, byśmy powiedzieli to naturalne, a dron może nam przekazać to informacje. Natomiast jak my ją wykorzystamy, to właśnie wszystko będzie zależało, jak edukujemy swoich właśnie przyszłych operatorów, tych młodych ludzi, którzy będą mieli odpowiednie umiejętności. Sam zawód, tak jak to powiedziałem, operator drona, bez umiejętności analitycznych, bez koncepcji, bez zrozumienia, to jest tylko pewnego rodzaju fragmentem. Tutaj potrzeba nam przede wszystkim osób, tak jak powiedziałem, z pasją, zainteresowaniem, którzy będą tę wiedzę zgłębiać, poszerzać i mam nadzieję, że jeszcze stworzą niektóre rozwiązania, o których my dzisiaj nie wiemy.
7: W czerwcu ubiegłego roku powstała Wrocławska Dolina Dronów. Projekt łączący urzędników, biznesmenów, naukowców i wojsko. Gdzie jest z nim Wrocław prawie rok później?
12: Bardzo ważne jest, że całe przedsięwzięcie funkcjonuje w ramach Bezpiecznego Wrocławia. Ewa Wolak, przewodnicząca Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia. I w ramach Bezpiecznego Wrocławia, na przykład, to jest jeden z przykładów, tak? Otrzymaliśmy środki finansowe na realizację zadań związanych z ustawą OC i OL, obrona cywilna i ochrona ludności, gdzie również inwestujemy środki finansowe w zakup dronów, tak? Bardzo ważne jest, aby też ci młodzi ludzie, wszyscy ci, którzy chcą się dzisiaj nauczyć obsługi dronów, żeby mieli gdzie się nauczyć tej obsługi dronów i ważne, żeby też zdobyli certyfikaty. Dzisiaj to jest tylko Urząd Lotnictwa, to na to potrzebne też są środki, aby opłacić tą certyfikację. Ale wiemy też, że na przykład MPWiK posługuje się dzisiaj właśnie za pomocą dronów, monitorowaniem terenów wodonośnych. Wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem wodnym, bezpieczeństwem w zakresie też poszukiwania ludzi, monitorowania kolei. To jest wszystko to, co po prostu jest w ramach dronowych przedsięwzięć. Ale ważne właśnie ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa dzisiaj. Jesteśmy w szkole, więc jeszcze raz podkreślę, że nie można realizować żadnych przedsięwzięć, jeśli nie mamy kadry. I na tym nam bardzo zależało, kiedy rozmawialiśmy o powstaniu i przedsięwzięciach związanych z dronami, kiedy tworzona była ten projekt Wrocławska Dolina Dronów. O to zresztą zabiegali też przedsiębiorcy, bo mamy firmy, tak, ale firmy, nawet jest firma wrocławska, która te drony buduje, tak, ale potrzebuje kadry, a dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie. Ja powiem jeszcze jedną ważną rzecz, bo też złożyliśmy wniosek razem z panem Mariuszem Gaskiem i z panem Mariuszem Żebrowskim do Urzędu Miasta, aby we Wrocławiu odbyły się zawody dronowe, to międzynarodowe zawody. Może one będą tylko lokalne, ale to zobaczymy, związane z właśnie uczestnictwem młodych ludzi, czy to będą szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i być może studenci. Może zrobimy to w projekcie, powiedzmy sobie, też pozawrocławskim, żeby wzmacniać zainteresowanie dronami i taką chęć do do po prostu też obsługi tych dronów. Bo dzisiaj bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że to związane jest z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale też no, jest to przyszłość po prostu. Znaczy przyszłość już właściwie jest teraźniejszością, ale no, ważne jest to.
7: Dodam jeszcze, że nie tylko uczniowie klas dronowych będą mieli dostęp do tych statków bezzałogowych w szkole. Miasto już wyposażyło w zestawy dronowe 9 wrocławskich szkół. Do tej pory szkolenia z ich obsługi przeszło mniej więcej 300 uczniów i nauczycieli.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Siemka, tutaj Julka Drobiszewska. Nie wiem, czy macie plany na weekend od 15 maja, ale właśnie wtedy warto wybrać się do Długołęki. Po raz kolejny ruszą tam Dni Gminy, no ale wbrew temu, co może sobie teraz pomyśleliście, nie będą to klasyczne dożynki, a 3 dni porządnego imprezowania. W planach koncerty, tańce, warsztaty, będzie co robić. Zresztą posłuchajcie.
13: Cześć, witam Was. Nazywam się Kuba Makis-Michalski. Jestem organizatorem wydarzenia Dni Gminy Długołęka Rytmy Integracji.
2: Widzieliśmy się jakiś czas temu, to troszeczkę miesięcy minęło i rozmawialiśmy o tamtej edycji, więc mogę powiedzieć, że dzisiaj o drugiej w naszym wydaniu, no i rozumiem, że ta pierwsza się mocno przyjęła. Ja w sumie chyba byłam na miejscu, więc widziałam, że sporo osób było.
13: Tak, jak najbardziej się przyjęła. Fajnie, że jakby zrobiliśmy sobie tą flagową nazwę Rytmy Integracji. Także jedziemy z tym dalej, powtarzamy to. No, jakby nie zwalniamy tempa, będzie tylko grubiej.
2: To jak grubo będzie? Bo może zacznijmy od tego, kto zagra, bo te koncerty to coś, co przyciąga.
13: To prawda, no, ludzie tak naprawdę oczekują naprawdę wysokiego poziomu koncertów. Teraz z 2 dni przeżyliśmy na 3 dni, także bawimy się od 15 do 17 maja.
2: Cały festiwal.
13: Dokładnie, można tak to nazwać. To co, może powiemy trochę o harmonogramie, o naszych głównych gwiazdach, także w piątek 15 na scenie pojawi się Makis, czyli ja, o 19.30 gram.
2: A to może poczekaj, zacznijmy właśnie od tego, skoro już tu jesteś, no to osobiście to warto wspomnieć. Co w twoim wydaniu?
13: W moim wydaniu będę rapował tutaj z przyjacielem nasze autorskie utwory. Poprzedzi to Festiwal Kolorów, także będzie tego dnia bardzo kolorowo. Zapraszamy pod scenę, bo będzie grał DJ. Można takie proszki nabyć, zakupić sobie. Też takie proszki będziemy rozdawać. Będą jakieś małe konkursy ze sceny, także będzie naprawdę muzycznie, tanecznie i kolorowo. No, zaraz tam po mnie po 19.30 wejdzie Imi, też znakomita wokalistka, która generalnie współpracuje ze Smolastym. No i właśnie też odkryją od razu karty, bo zaraz po Imi zagra też Alien i Mighties. Też można, myślę, że takich dwóch raperów, których znani są przede wszystkim z utworu takiego dosyć viralowego VIP. No i na koniec, no tak jak mówię, odkryłem karty, zagra Smolasty.
2: Czyli rozumiem, że ten piątek będzie taki bardziej młodzieżowy, bo rap to wiadomo, chociaż no nie będę generalizować, ale myślę, że szczególnie tych młodych dorosłych przyciągnie.
13: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że stosunkowo późno zaczynamy tę imprezę, bo startujemy o godzinie 17, no ale to wiadomo, jak to w piątek. Ludzie też często 16-17 kończą pracę, także zaczynamy w ten sposób. Ale tak, chcemy, żeby było właśnie stosunkowo tanecznie, popowo, hip-hopowo, też dla młodzieży, no bo w sobotę, jak możemy już przejść do soboty, trochę zmieniamy klimat, będą trochę cięższe jakby brzmienia, ponieważ zaczynamy już o godzinie 14 na głównej scenie od koncertu zespołu Apokalipsa. To jest taki właśnie też metalowo-rockowy zespół. Zaraz po tym zagra Łydka Grubasa, także jest ciekawie. Później zagra wieczorem Gabriel Fleszar. No i na koniec gwiazda wieczoru, myślę, że każdemu doskonale znana, pani Agnieszka Chylińska.
2: Zdecydowanie i tutaj już wiem po rodzinie, że nie tylko tych młodych przyciągnie, ale też te rodziny, też wiadomo, sobota, więcej czasu, jest weekend, rodziny starsze, a właściwie wszystkich. To jeszcze niedziela.
13: No niedziela też mamy niesamowitych headlinerów. Zaczynamy na pewno od Wiktora Dyduły. Następnie pojawi się też legendarny zespół Wilki. Niedzielę zamyka Margaret.
2: no to już wiemy, że będzie grubo. Faktycznie festiwal z tego wyszedł, taki muzyczny. No ale to nie tylko muzyka, ale też będzie sporo się działo. To teraz wróćmy może do tej soboty. Co tam będzie? Sporo w ogóle ogólnie chyba będzie tańca, a jak już wiemy, a przynajmniej ja wiem, ty tańczysz i masz z tym dużo wspólnego, dlatego pewnie też ten taniec się pojawi.
13: Tak, właśnie dlatego jak tam pomknęliśmy tutaj o headlinerach, to chcemy też powiedzieć, że stawiamy drugą scenę, tak jak robiliśmy na pierwszej edycji Rytmów Integracji. Oczywiście ta scena nazywa się Scena Dance i tego dnia w sobotę na scenie pojawią się występy naszej szkoły, z którą współpracujemy, z Artią. Będą to występy naszych prowadzących. Będą też pokazy tańca na szarfie ze szkoły akrobatyki powietrznej i generalnie każdy może wziąć udział, bo będą poprowadzone również tego dnia warsztaty z hip-hopu oraz z modern jazzu.
2: A to będzie jakoś wiekowo się rozdzielało? Myślę o tym na przykład o akrobatyce, bo wiem, pracowałam w takim miejscu, tam głównie dzieciaki, ale może tych dorosłych zainteresuje.
13: Jakby robimy to wszystko dla każdego wieku, także zapraszamy. Każdy, kto chce spróbować swoich umiejętności, może nauczyć się jakiegoś krótkiej choreografii, no to może się z nami dobrze bawić i nie ma żadnych podziałów.
2: A sportowo?
13: Sportowo w sobotę zaczynamy od turnieju siatkówki plażowej, także też zapraszamy do kibicowania. Będzie też strefa Ninja Spot, to jest taka, w sumie też nawiązaliśmy ciekawą współpracę, gdzie będzie można jakby spróbować swoich sił na przeszkodach, rurkach, także trochę się będzie pod tym względem działo. Będzie oczywiście też dużo rzeczy dla dzieci, bo będą też warsztaty, będą specjalne strefy, będzie strefa pojazdowa, gdzie będą elektryczne autka jeździły, ale też nie chcę zapomnieć i powiedzieć o tym, że tego dnia będzie strefa zdrowia. Zapraszamy od 10 do 14, aby kobiety mogą się zbadać w cytobusie. Również będą szkolenia z pierwszej pomocy, będzie strefa NFZ, strefa Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową, gdzie będą przeprowadzone wszelakie warsztaty profilaktyczne. Także jakby każdy znajdzie coś dla siebie, a zarazem może też się czegoś nauczy.
2: To ja zahaczę o to zdrowie. Czy to jest coś, co faktycznie przyciąga? Bo wydaje mi się, że no wiadomo, jeżeli takie akcje dzieją się chociażby w centrum jakimś handlowym, to jest tak, że jesteśmy na zakupach i jest większa motywacja, żeby zrobić to tu, teraz, bo jesteśmy, a inaczej jak mamy zadzwonić, inaczej jak musimy umówić termin, to wydaje mi się, że będzie coś, co będzie też przyciągało.
13: Myślę, że tak, tym bardziej wszystko jest bezpłatne. Myślę, że warto mieć świadomość i jakby cały czas doszkalać się w pewnych kwestiach. Naprawdę te strefy są prowadzone przez ludzi, którzy podchodzą do tego z pasją i sercem, także naprawdę zapraszamy, bo jest okazja, można za darmo i zrobić badania i czegoś się nauczyć. Nigdy nie wiadomo, co jakby przyjdzie w życiu i jest czas, więc można skorzystać z tego, tak?
2: Warto chyba też wspomnieć, że jeżeli się nie mylę, to chociażby w tym cytobusie od razu, jeżeli, może nie w cytobusie, ale przy okazji takich badań, jeżeli na przykład jakaś, wiadomo, no nie, tutaj kolokwialnie mówiąc, grubsza sprawa, no od razu nie wyjdzie, ale jeżeli coś zaniepokoi te osoby, które badają, to chyba, jeżeli się nie mylę, są kierowane dalej.
13: Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o badania w cytobusie, będzie można jeździć tam później, odebrać sobie, także zapraszamy, badajmy się, dbajmy o swoje zdrowie i bądźmy świadomi.
2: Fakt, warto się badać. No i będziecie mogli to zrobić już od 15 maja, bo właśnie wtedy ruszają Dni Gminy Długołęka, Rytmy Integracji. A co jeszcze zaplanowano na tych kulturaliach? Wracamy do jednego z organizatorów, Kuby Michalskiego. Nie wiem, czy wspomniałeś, to może już mniej temat zdrowotny, chociaż troszeczkę też zumba będzie, bo nie pamiętam, czy padło.
13: Tak, tak, zumba będzie, aczkolwiek zumba będzie też na scenie dance, tylko że w niedzielę. Jeśli chodzi o niedzielę, przygotowaliśmy też oczywiście jakby działania na drugiej scenie dance i zaczynamy generalnie dzień od 14 jogą na trawie. Także każdy, kto chce się trochę wychillować, wyciszyć, serdecznie zapraszamy. Potem właśnie przyspieszamy zumbą. Następnie będą występy też ze szkoły Arti, która z nami współpracuje, z akrobatyki. Będzie też Akademia Tańca Musicalu. Będą występy koła tanecznego pani Izy Markiewicz-Stefanowskiej ze szkoły w Długołęce. I na koniec, może nie tanecznie, ale zakończymy działania sceny dance przed Wiktorem Dedułą krótkim koncertem Łucji Skibniewskiej.
14: A kto to jest?
13: Ucies.
14: To znaczy, bardziej myślę o tym, że słuchacze pewnie nie kojarzą, a chciałabym, żeby mniej więcej ten gatunek muzyczny padł.
13: Ucies Kibniewska generalnie jest osobą, która grywa sobie tutaj na scenie we Wrocławiu. Nieraz też miała okazję wystąpić Vertigo. Także lubi klimaty solowe, R&B. Także zapraszamy, bo będzie miała solowy występ z gitarą. Ucja bardzo pięknie śpiewa i mam nadzieję, że przybędziecie i będziecie wspierać Ucję przed koncertem Wiktora Dyduły.
14: No to jeszcze warto, żeby słuchacze uświadomili sobie, czy na te warsztaty jakoś trzeba się zapisywać, czy jest jakaś określona liczba osób, która może wziąć udział.
13: Generalnie, jeśli chodzi o warsztaty taneczne, to myślę, że nie będzie jakichś ograniczeń. Tak naprawdę niech kto chętny, niech podejdzie. Myślę, że miejsca będzie dużo, aby spróbować swoich możliwości. Jeśli chodzi o warsztaty stricte plastyczne, na pewno będzie jakieś ograniczenia, aczkolwiek tak, zaplanowaliśmy wszelakie warsztaty i też strefy i strefy partnerów, które też będą prowadzić wszelakie warsztaty, że każdy coś dla siebie znajdzie i na pewno nie będzie się nudzić i na pewno długo czekać.
14: Ruszają też, albo ruszyły właściwie, juwenalia. Czy myślicie, że przyciągniecie też właśnie tych młodych, dorosłych studentów? Tutaj padło kilka takich aktywności, które mogą do nich docierać.
13: Myślę, że tak. No tak naprawdę jakby z imprezy na imprezę działamy coraz szerzej. No wiadomo, jeśli chodzi o artystów, no to też jakby trzymamy wysoki poziom i uważam, że nie chcę oczywiście się porównywać z juwenaliami, nie chcemy, aczkolwiek nie schodzimy z poziomu, wręcz dodajemy kolejnych rzeczy, chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo jakby też na przykład mówiąc o strefie na przykład gastronomicznej, która będzie zdecydowanie większa niż na ostatnich rytmach integracji, i strefa wystawców będzie coraz większa i będą zabawki do kupienia i po prostu będzie tyle rzeczy, że ja teraz jakbym miał sobie właśnie pomyśleć o tym, no to jeszcze myślę, że moglibyśmy tutaj godzinę gadać, tak?
14: To skoro mówimy o tej imprezie, to warto wspomnieć, że dużym plusem jest to, gdzie się dzieje. Oczywiście w zależności od pogody, ale jest to miejsce, do którego można dotrzeć w taki, że tak powiem, piękny sposób, to znaczy z pięknym otoczeniem, i też samo miejsce jest duże i daje duże możliwości.
13: Tak jest. Jest to Park Szczodre, zrewitalizowany park. Jest to miejsce piękne, historyczne. Naprawdę polecam do zapoznania się z historią tego miejsca. I jakby z racji, że też to miejsce jest duże, to staramy się na maksa wykorzystać jego potencjał, tak? To jeszcze może napomknę na temat tego, jak dojechać. Oczywiście...
14: Właśnie, tych to było kolejne pytanie.
13: Tak, właśnie dokładnie tych zmotoryzowanych, no to zachęcam do tego, aby oczywiście nie przejeżdżali autami, ponieważ tego dnia niestety park zamykamy. Będą specjalne parkingi w kilkunastu miejscach, gdzie będzie można zostawić auto. Tam można zostawić swoje auto i stamtąd będą jeździły busy, które będą zabierały do parku. To jest jedna z możliwości. Jeśli chodzi o koniec imprezy, też zapraszamy do tego, żeby albo właśnie pojawić się na nogach, czy przyjechać taksówką. Z parku też będą odjeżdżały taksówki, bo organizujemy to w ten sposób, że chcemy bardzo dużą ilość taksówek zorganizować i też z przystanków przy Parku Szczodrym będą odjeżdżały po prostu wielkie ilości busów, które będą jechały w stronę miasta i wyrzucały ludzi, czy to na Psim Polu, czy na Kromera, żeby dalej mogli po prostu wracać w swoje miejsce.
14: Mm-hmm. Czyli tych nie tylko, jak wspomniałeś, z Psiego Pola, bo to blisko Długołęki, ale tych z całego Wrocławia oczywiście zapraszamy, bo tak jak mówisz, ta komunikacja będzie sprawna, po prostu.
13: Tak. No, dlatego tak to staramy się usprawnić, żeby gdzieś tam po największych koncertach te busy zabrały jak największą ilość osób i żeby wszyscy po prostu bezpiecznie wrócili do domu. Też oczywiście zachęcamy do tego, ponieważ bardzo jakby koło Parku Szczodre, gdzie się wchodzi do Parku Szczodre, też jakby 10 minut, czy tam 12 minut, można powiedzieć, na nogach jest dworzec PKP, tak? Także też można przejechać pociągiem.
14: To na podsumowanie, bo myślę, że słuchaczy już zachęciliśmy, a tak z perspektywy organizacji, bo jak wspomniałeś, nie 2, a 3 dni. Czy te 3 dni są trudniejsze do realizacji, czy wręcz przeciwnie?
13: Są na pewno, bo no wiadomo, jeden dzień mniej, no to tak, no teoretycznie, no praktycznie mniej roboty, aczkolwiek...
14: Trzeba skondensować.
13: Tak jak mówię, ale rozwijamy się i po prostu względem poprzedniej imprezy jest jakby coraz więcej atrakcji, więcej się dzieje, więcej stref jest, także parking będzie po prostu, przepraszam, park Szczodre będzie zepchany na maksa. Tym bardziej, tak jak mówię, strefa gastronomiczna będzie wielka. Oczywiście zapomniałem napomknąć, że będzie też Luna Park, tak.
14: To bez tego by się...
13: No, a nie tylko dla dzieci, ponieważ będą tam też tak ekstremalne niektóre atrakcje, że myślę, że każdy, kto lubi adrenalinę, też może spróbować swoich sił i dobrze się bawić, nawet będąc dorosły.
14: Jeśli więc ostatnio brakuje wam adrenaliny albo zwyczajnie dobrej zabawy, no to od 15 maja możecie tej pierwszej i drugiej zaznać na kulturaliach w Długołęce. Jak mówił jeden z organizatorów, Kuba Michalski, którego też zresztą, jak już wiecie, usłyszycie na scenie w tym rapowym wydaniu, Park Szczodre, gdzie odbędzie się ten event, daje duże możliwości, no więc jedynie trzymamy kciuki za ładną, tak się mówi, pogodę.

0: 97 i 8 FM. Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
5: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
6: A, czyli porównanie tak. Tych piosenek, tak?
5: Mm-hmm.
6: Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
5: No szczególnie wspomniałaś w radiu.
6: Tak, tak.
5: Na... W którym jesteśmy oczywiście,
6: tak, ale... bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
5: Okej, okay, to też,
6: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo, no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
5: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
6: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
5: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
6: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co
5: dokładnie.
6: Też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
5: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
6: Dokładnie.
5: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
6: Będzie jego wystąpienie, czyli
5: no,
6: się zgadza.
5: Tak, zgadza się.
6: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
5: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
6: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery, jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory filmowe, ilustracyjne aranżacji opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś chłopak z pozytywką...
5: Tak, to szczególnie myślę, że...
6: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lor. Mhm. Więc...
5: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
6: Właśnie też mi się wydaje, że
5: mam,
6: jakieś...
5: Świta mi coś w głowie.
6: Połączenie światów.
5: Tak,
6: muzycznych.
5: Ale te nazwiska, które... Pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
6: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy
5: tak,
6: się trochę
5: tak,
6: nauczyć.
5: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeżeli mogę tak,
6: jeśli
5: tak,
6: się uda, tak.
5: Nie, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
6: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę, tak powiem, spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
5: Wiele czynników, żeby dojść dokładnie na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co dokładnie będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
6: Trzecia z ogłoszonych już aktywności, to będzie warsztat, tak. Mhm. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam, Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
5: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy tej naszej publice.
6: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
5: Nie, bo, totalnie wiesz, nie jest tak, złe.
6: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami. Ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
5: Dokładnie.
6: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
5: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
6: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus, no już jak

0: tak, żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
1: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
0: Tak, w ramach naszych aktywności, zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że...
1: No tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
0: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko, ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
2: Przeplatały.
0: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
1: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Przypomnę wam, że we wrocławskim ZOO trwa remont terrarium. Ale uwaga, władze ogrodu pochwaliły się już pierwszym efektem. Co to jest? W lewej klatce schodowej pojawił się nowy mural, którego powstanie, tak jak sobie przypominam, zapowiadałam, jak pierwszy raz w ogóle wspominałam o tym remoncie. Słuchajcie, na ścianie

0: zamieszkał kameleon Lamparci. Nie wiem, czy to coś wam mówi, ale muszę powiedzieć, że mural, sam mural jest kolorowy, no i rzeczywiście zdobi budynek. A co w sumie zmieni się w terrarium? Przypomnijmy sobie.
1: Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa za Wrocław.
2: Z tych pozytywno-negatywnych wiadomości to też duża rzecz, bo remont terrarium, a o tym remoncie to pamiętam, że mówimy od X czasu. Negatywno pozytywna wiadomość, no bo wiadomo, remont to jakieś utrudnienia, ale później będzie zdecydowanie tam lepiej i dla zwierząt, i dla odwiedzających.
1: My się bardzo cieszymy z tego remontu terrarium, dlatego że będzie szansa na nie tylko powiększenie wybiegów dla zwierząt, ale na poprawę jakości zwiedzania dla naszych gości i będzie winda. A ta winda umożliwi zwiedzenie chociażby motelarni osobom z niepełnosprawnościami czy matkom z dziećmi, no ale w związku z tym czekają nas utrudnienia. Pierwszy etap zakłada właśnie budowę szybu windy, ale to w drugim etapie tych prac. Na razie to jest rozbiórka zarówno takich miękkich ekspozycji, potem wybiegów, jak i w efekcie rekonstrukcji stropu. Tutaj mowa o stropie w prawym skrzydle, czyli tak naprawdę w zachodniej części budynku. Tutaj będą prace konstrukcyjne na konstrukcji, która ma no ponad 100 lat grubo i piwnica i cały strop piwnicy tutaj jest objęta tymi pracami. Z punktu widzenia zwiedzającego, którzy do piwnicy dostępu nie mają, no to po prostu wiąże się to z utrudnieniami na parterze, ale także konstrukcja pierwszego piętra będzie wzmocniona, czyli właśnie w tej samej części budynku cały ten pion po prostu będzie podlegał renowacji, wymiana instalacji, zarówno elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, i czyli no taki zakres, który odświeży właściwie od podstaw, od konstrukcji całą tą część budynku, a w efekcie te ekspozycje, które tam zostały odtworzone, będą trochę większe, czyli zwierząt będzie trochę mniej, ale będą miały trochę więcej do dyspozycji, więc inne rodzaje gatunków będziemy mogli tam przedstawić liczniej i to będzie przeznaczone dla waranów konkretnie. Natomiast w związku z tym remontem na razie są wygrodzenia i warto śledzić właśnie te tabliczki w terrarium, gdzie wejść można, gdzie nie można. Jak jedna klatka schodowa jest zamknięta, to jest wejście drugą, ale po prostu zawsze jest jakaś czynna i zawsze można na to piętro wejść, także trzeba po prostu zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Tutaj te prace będą płynne, aż docelowo nawet nie będzie przejścia z części tak zwanych smoków Indonezji do terrarium. Natomiast to będą takie cykliczne zamknięcia. Szczegóły są też na naszej stronie internetowej. Natomiast to jest pierwszy etap. W drugim, to już za parę lat, chcielibyśmy termomodernizować cały ten obiekt. Marzy nam się też remont dachu. Tutaj koszt będzie dopiero szacowany. I rzeczywiście jest to inwestycja z dużym rozmachem, bo to już mowa o kilkudziesięciu milionach złotych z pewnością, jeżeli chodzi o cały ten zakres. No też jest to ujęte w takim wieloletnim planie. Jest to jedna z tych inwestycji, która trochę potrwa, ale jest konieczna i też podyktowana zarówno takim komfortem zwierząt, jak i tym, żeby o te instalacje ten strop zadbać.
2: Ten pierwszy etap to, bo tutaj padło hasło o na przykład tych zwiększonych wybiegach, no to można podsumować, że, bo wiadomo, drugi etap, tak jak tutaj wspomniałaś, no jest jednak duży, na pewno będzie spektakularny pod względem też kosztowym, ale myślę o tym pierwszym etapie. On też dla samych zwiedzających no będzie widoczny.
1: Tak, ten pierwszy etap zupełnie odmieni oblicze terrarium, dlatego że wygląd tych ekspozycji będzie zupełnie nowy. Będzie właściwie całe nowe skrzydło, bo ta winda też zmieni trochę układ konstrukcyjny, będzie wydzielona po prostu w prawej klatce schodowej ta winda. No i same ekspozycje także będą wyglądały inaczej, odświeżone będzie też szata edukacyjna oczywiście tam na miejscu, a potem no mamy nadzieję, że to się rozniesie na całość terrarium, bo reszta również będzie w podobnym klimacie, w podobny sposób remontowana. No ale to też jest ogromny gmach i tak naprawdę będą to prace rozłożone na wiele lat i cieszymy się, że już się rozpoczęły, a ich efektem będzie poprawa jakości zwiedzania i o wiele więcej ekspozycji dostępnych dla naszych zwiedzających i bardzo się cieszymy, że zmieniamy się dla Was.
2: Mm-hmm. To jeszcze jedna taka mała rzecz, oczywiście bez wchodzenia w grubszą historię, ale chyba tak też dla uświadomienia, bo ten remont jest ważny, gdyż budynek no jednak jest stary już.
1: Budynek jest naprawdę wiekowy, ma 100 kilkadziesiąt lat, więc jest to już spory kawałek i no nie oszukamy natury po prostu zużycia pewnych elementów, dlatego że są takie normy wytrzymałości materiałów i no nie oszukamy rzeczywistości. Po prostu czasami trzeba wykonać przegląd instalacji, ich wymianę i to nie jest ani nic nadzwyczajnego, ani nic niespodziewanego, ani nic, co nas jakby zaskoczyło. Wynikało po prostu z takich planowanych prac, które już na szczęście rozpoczęliśmy i cieszymy się, że będziemy ten etap prowadzić stopniowo. Oczywiście te utrudnienia są tylko chwilowe, bo docelowo będzie naprawdę pięknie i będzie to terrarium służyło przez kolejne tyle lat, mamy nadzieję, bez takich większych zmian konstrukcyjnych. I to wzmocnienie jest też ze względu na to, że no oczywiście są tam teraria, jest tam także do zrobienia winda, więc kompleksowo potraktowaliśmy tą całą sprawę i właściwie od piwnicy do tego strefu między parterem a pierwszym piętrem wykonujemy wszystko kompleksowo. No dlatego, że w dłuższej perspektywie jest to po prostu lepiej zrobić od podstaw do końca dobrze i już będą wtedy te prace konstrukcyjne w tej części zakończone. Odnawiamy także taki daszek na zewnątrz, właśnie między parterem a pierwszym piętrem. Więc można powiedzieć, że całość tych prac konstrukcyjnych w tej części, w tej skrzydle jest taka kompleksowa i tutaj potraktowana, także będziemy tam mieli to najważniejsze, czyli ten jakby szkielet konstrukcji wzmocniony, to będzie gotowe.
0: Zanim gotowe będą wszystkie prace w terrarium, to skończony jest już ten piękny mural z tym kameleonem w roli głównej. O pracach w terrarium opowiadała nam rzeczniczka z Wrocław Weronika Łysek, a teraz my opowiemy sobie, a raczej przyjrzymy się równie egzotycznym klimatom, czyli dla tych, co nie słyszeli, mam dla Was relację z warsztatu w Branżowym Centrum Umiejętności Przyszkockiej z, uwaga, ikebany, czyli japońskiej sztuki układania kwiatów.
3: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
2: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
3: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów, inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
2: Mhm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
3: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach, czyli na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka, także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie i może jeszcze nie teraz, ale na pewno w lecie się znajdują i do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego tak właśnie w tym stylu japońskim.
4: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Przekazuje im także filozofię ikebany, głęboką myśl, że najważniejszym celem układania kwiatów jest wyrażenie zrozumienia dla ulotnego życia rośliny i jej oczekiwania na swoją przyszłość. Tworzenie kompozycji jest rozumiane jako duchowa wymiana między człowiekiem a światem natury. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
5: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie wyznaczymy tą wysokość, jakość, taką znaczy tą wysokość tego najwyższego punktu, tak, raz, dwa, trzy, cztery, to tutaj zrobimy sobie taką jakby zarys okręgu i tu muszą się kończyć te elementy niebo, ten shin soehike.
6: Dobra, tak? I teraz nie, i w poziomie, i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co hike?
5: Tak, okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
6: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go tak, wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
3: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
6: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
3: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak. Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czyli tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
5: Nie, czymś
3: tak. No to właśnie.
7: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
2: Czyli jest jakiś plan na dalszy na rozwój?
7: Obrazy i okay. Po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
2: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka. To dlaczego?
6: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni, to jest moja pracownia florystyczna. Rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
2: To czemu akurat ten styl?
6: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
2: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji. Takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
6: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
2: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować. No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję. Całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
6: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko, lekko płynącym.
0: No, mam nadzieję, że ten opis takiej kompozycji kwiatów od jednej z uczestniczek warsztatów z ikebany pozwolił wam odpłynąć w te japońskie klimaty. Mnie udało się to zrobić na żywo, bo no powiem wam, że naprawdę te wszystkie kwiaty różnego gatunku robiły wrażenie. Przypomnę też, że wszystko działo się w ramach szkoleń florystycznych w BCU, Branżowym Centrum Umiejętności przy ulicy Szkockiej. No i jeśli słucha mnie ktoś na przykład związany z tematem, to koniecznie zachęcam do brania udziału w podobnych zajęciach, bo przypomnę, że są one za darmo prowadzone tylko do czerwca.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Susze, wysokie temperatury, ale też ulewy czy podtopienia. Jak Wrocław ma się do tego przygotować? O tym będzie u nas, choć wcześniej porozmawiamy o konkursie na pozytywne rolki i związanym z nim festiwalu.
12: Kręcimy dobro, my Polacy, bo nas dobro kręci. Paweł Trawka, jałmużnik arcybiskupi. Bardzo chcemy pomagać i nieść tą pomoc i możemy to robić bardzo współcześnie w nowoczesnych mediach, mediach społecznościowych i to potrafi zadziałać. To zadziałać w sposób taki fenomenalny, spektakularny. Dlatego w tym naszym konkursie chcemy nakręcić dobro i zachęcić do tego, żeby pokazać, że tą wrażliwość mamy w sobie, że potrafimy dostrzec miejsca, osoby, sytuacje, w których potrzebna jest pomoc, jak tą pomoc świadczyć, a jeszcze na dodatek osadzić to w ramach naszego dziedzictwa kultury, dziedzictwa Polski czy dziedzictwa Wrocławia. Wydawało się to trochę karkołomne połączenie, ale my lubimy wyzwania, myślę, jako Polacy i dlatego zachęcamy, żeby połączyć te takie światy, które pokazują i kulturę, i tradycje, i nasze dziedzictwo, może materialne, może duchowe.
0: A co to tak konkretnie ma znaczyć? Bo to brzmi jednak dosyć ogólnie.
12: I właśnie tak ma brzmieć. Tu zostawiamy trochę pola do interpretacji, dlatego, że z nami ten konkurs tworzą instytucje kultury i instytucje zachowywania dziedzictwa, takie jak Ossolineum, jak biblioteki, jak archiwa, jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I nie chcemy tego zawężać. Wręcz przeciwnie, specjalnie w całym regulaminie podajemy właśnie takie kryteria, żeby poszukać, żeby znaleźć i odkryć, co dla mnie jest dziedzictwem, co dla mnie jest pięknem, co dla mnie jest dobrem. I to dobro nakręcić w tej krótkiej rolce. Rolkę przesyłamy, link do niej, do nas, do naszej grupy konkursowej zrzeszonej w ramach mostem.pl. Tam jest też więcej informacji tych szczegółowych, jak to technicznie miałoby wyglądać i po prostu kręćmy dobro, bo ono naprawdę nas wszystkich kręci.
0: Mhm. Czyli to nie może być taka efemeryczna rolka, która zniknie zaraz?
12: Nie, to myślę, że potrzebujemy rzeczywiście mieć ten plik, żebyśmy mogli go oglądać, mogli sobie go przekazywać też w ramach jury, bo to jury, z tego co widzę, będzie bardzo, bardzo, nie tylko, że kompetentne, ale też myślę, że będzie szukało, co w tych rolkach jest naprawdę interesującego, pod różnymi względami, każdy ze swojej strony. Więc powiem tak, trzeba będzie zadowolić to jury i trochę się wysilić, ale z drugiej strony nie bójmy się, naprawdę jesteśmy kreatywni i wiele rzeczy potrafimy pokazać i myślę, że to nikogo nie przerośnie, tylko wystarczy chcieć, bo tak to jest z dobrem, że jak nam się zacznie chcieć, to to dobro się dzieje i tak będzie tak samo z tymi relkami. Zacznijmy i potem ona się sama nakręci.
0: Dlaczego taki konkurs?
12: Ten konkurs chcę ja osobiście jako jałmużnik, żebyśmy dostrzegali to dobro, tą potrzebę jego świadczenia, a z drugiej strony chcemy pokazać, że ono jest bardzo uniwersalne. Bardzo jednoczy, bardzo łączy.
0: Kto i do kiedy może przesyłać te rolki, te filmiki?
12: Rolki przesyłać może każdy po ukończeniu 13 roku życia, a przesyłam je do 1 czerwca, wtedy też zbierze się komisja i w ramach właśnie festiwalu Mostem będziemy ogłaszać potem zwycięzców z pulą nagród, która nam się cały czas rozszerza, więc nie chcemy jeszcze zamykać i powiadać bardzo konkretnie, bo wciąż tam spływają jeszcze deklaracje ludzi, którzy chcą wspierać, ale będą między innymi to bony na zakupy rzeczowe, ale też wydawnictwa, dobre, piękne książki, bo chcemy, żeby rzeczywiście takie dostrzeżenie dobra zostało nagrodzone.
0: Konkurs Kręcimy Dobro realizowany jest w ramach festiwalu Mostem. Posłuchajcie, co to za impreza.
13: Alicja Zeznarska, koordynatorka festiwalu Mostem.
0: Czym jest festiwal i czego możemy się spodziewać w jego trakcie i kiedy?
13: Już trzeci rok w Towarzystwie Wrocławskich Instytucji Kultury, Nauki i Organizacji Społecznych poszukujemy pomysłów, jak budować mosty. Z jednej strony szukamy pomysłów na spotkania, na wydarzenia. Chcemy otworzyć nasze mury, podzielić się dziedzictwem, zasobami, czy naszymi umiejętnościami i szukamy połączeń z innymi organizacjami, tak żeby powstało jeszcze więcej dobra, jeszcze więcej radości, kreatywności. Zakładamy, wierzymy w to, że łączenie sił i synergia przynoszą dobro i są owocne dla nas wszystkich, dla wszystkich stron naszej współpracy.
0: A w praktyce jakiego rodzaju to będą wydarzenia? Możliwość zwiedzania?
13: Dokładnie tak. To znaczy Do tej pory realizowaliśmy zarówno wykłady, warsztaty, otwieraliśmy nasze zasoby, czyli realizowaliśmy wystawy, wystawy historycznych zasobów, ale również sztuki współczesnej. Zapraszaliśmy na spacery z przewodnikiem. Między innymi w tym roku szykujemy taki szlak ze słowem. Zapraszać będziemy do obejrzenia cennych starodruków i zapraszamy na taki wspólny spacer. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić wszystkie te miejsca, zdobyć pieczątki i na końcu odebrać nagrodę. W każdym z naszych miejsc będą również organizowane wykłady na temat konkretnych epok, konkretnych zasobów, ale również warsztaty, także można będzie też poprzez rękodzieło posłuchać nieco o historii, ale również zatrzymać się na chwilę, zaczerpnąć pokoju osobistego, czy znaleźć chwilę wytchnienia przy okazji rękodzieła. Także planujemy warsztaty z linorytu, ze złoceń, z kaligrafii. Planujemy również pokazać kilka wystaw, między innymi Stowarzyszenie Ostoja przygotowuje się do wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym. Będziemy mogli zobaczyć ich twórczość, artystów codzienności.
14: No właśnie, jakie to jeszcze są miejsca festiwalowe?
13: Na naszym szlaku, na Dodrzańskim szlaku są między innymi Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Fundacja dla Ostrowa Tumskiego razem z Muzeum Archidiecezjalnym i Archiwum Archidiecezjalnym, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Ostoja, Stowarzyszenie Ostoja na ulicy Litomskiej 10.
14: To jeszcze na koniec powiedzmy o dacie i o dostępności tych wydarzeń. Czy to są biletowane z zapisami, czy wstęp jest wolny, czy różnie?
13: Wydarzenia odbywają się bezpłatnie. Festiwal planujemy w drugiej połowie czerwca w ramach Dni Wrocławia pomiędzy 20 a 28 czerwca.
14: Domostem jest więc jeszcze trochę czasu, a już teraz można wskazywać wrocławskim urzędnikom, jak i gdzie powinni działać w mieście w sprawie suszy, ale też ulew czy podtopień. A to przy okazji tworzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia.
15: My przygotowujemy taki dokument i on pomaga nam przygotować się Wrocław właśnie na zmiany klimatu. Natalia Prostak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Chcemy sprawdzić najpierw, na jakie zjawiska jesteśmy my jako Wrocław najbardziej narażeni, jak one są odczuwalne dla mieszkańców i co możemy zrobić, żeby lepiej sobie z nimi radzić.
14: A to nie jest oczywiste, że no wiadomo, mieliśmy powodzie, może być kolejna susza, upały i tak dalej.
15: To też nie jest do końca takie proste, ponieważ każde miasto ma inne uwarunkowania. My mamy bardzo dużo wody, więc taka analiza jest konieczna. My oczywiście mamy taki dokument, który nazywa się Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia i na tym się opieramy. Mamy również obowiązujące wciąż jeszcze MPA, które było uchwalone wcześniej, ale musimy pamiętać, że to wszystko się zmienia. Tak jak miasto się zmienia, urbanizacja postępuje, więc taka koncepcja na przyszłość musi być zrobiona. MPA robimy razem z mieszkańcami, po to, by jakby tymi oczami mieszkańców też spojrzeć na miasto, na osiedla, podwórka i na takie mniejsze miejsca, choćby pod względem na przykład mikroretencji.
14: Jakich konkretnie kwestii dotyka MPA i co to znaczy, że jest robione razem z mieszkańcami?
15: Można powiedzieć, że MPA to taki trochę przewodnik po tym, w jakim kierunku musi iść rozwój miasta, uwzględniając zmiany klimatu. No musimy pamiętać, że no niemal wszystkie modele klimatyczne przewidują wzrost częstości, intensywności takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. To wiemy, z tym się też spotykamy, czyli susze, ekstremalne opady, więc na to chcemy się przygotować. I kiedy mówimy o takiej dłuższej perspektywie rozwoju miasta, musimy to uwzględniać. Więc przede wszystkim chcemy poprawić komfort życia mieszkańców w przyszłości. Co to oznacza w praktyce? Więcej miejsc zacienionych, więcej zieleni, lepszy dostęp do wody w przestrzeni miasta. No i to też ważna informacja dla mieszkańców, taka edukacyjna, by byli przygotowani na ekstremalne zjawiska pogodowe, będą wiedzieli, jak się w takich sytuacjach zachować, ale też będą mogli zobaczyć, co mogą zrobić chociażby na swoim podwórku, żeby pomóc chociażby właśnie z retencją.
14: No tak, ale to jak mieszkańcy mogą współtworzyć właściwie ten dokument?
15: Przede wszystkim jesteśmy w tym momencie na takim etapie konsultacji społecznych. To jest podstawowa kwestia. Już jesteśmy po dwóch takich spotkaniach. To jest jakby jedno, kolejne spotkania oczywiście przed nami, ale druga rzecz jest taka, że mamy taką dostępną ankietę, ona będzie dostępna do czerwca, gdzie również mieszkańcy mogą się wypowiedzieć. Tam zadajemy pytania chociażby o to, która przestrzeń publiczna we Wrocławiu najbardziej potrzebuje zazielenienia, jakichś rozwiązań retencyjnych, gdzie odczuwają najbardziej chociażby upał mieszkańcy, brak cienia, podtopienia czy susze. I jakby taka analiza pozwoli nam też ten Wrocław w przyszłości ułożyć w taką błękitno-zieloną metropolię, by po pierwsze poprawić komfort mieszkańców, no i też przygotować miasto na takie właśnie ekstremalne zjawiska pogodowe. Chcemy to robić z mieszkańcami, bo tak naprawdę to mieszkańcy widzą to, co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. My oczywiście mamy narzędzia, jakby jesteśmy obecnie już na ukończeniu dużego projektu, o którym wkrótce powiemy i będziemy mieli bardzo dokładne mapy tego, jak wygląda Wrocław, w których miejscach najbardziej się nagrzewa, w których miejscach jaki jest procent zazielenienia. I jakby robimy to też jakby w swoim zakresie miejskim, ale te oczy mieszkańców są tutaj bardzo ważne. Stąd te konsultacje społeczne. To pierwsze spotkanie, to było takie główne założenia planu. Prezentowaliśmy takie wyniki analiz klimatycznych mieszkańcom, takie zjawiska, w jaki sposób wpływają na miasto, jak upały, susze, powodzie, czy zjawisko miejskiej wyspy ciepła. A drugie spotkanie już było podzielone na kilka części i tam już pracowali mieszkańcy z mapą miasta, zaznaczali miejsca szczególnie wrażliwe na skutki zmian klimatu. No i rozmawialiśmy o takich konkretnych rozwiązaniach, które mogą zostać wdrożone w konkretnych lokalizacjach. Czyli na przykład mieszkańcy mogą powiedzieć, że widzą potrzebę na danej ulicy tego, żeby stworzyć tu chociażby ogród deszczowy. Czy inne rozwiązania, które pokazujemy, że w ogóle mogą być stworzone, bo musimy pamiętać też, że wiedza o takiej błękitno-zielonej infrastrukturze nie jest jeszcze chyba mocno zakorzeniona wśród mieszkańców. I to też między innymi podczas pracy nad tym dokumentem chcemy właśnie zmienić, że to nie tylko jest tak, że chcemy robić zielony Wrocław, robić w cudzysłowie. Nie tylko chcemy sadzić nowe drzewa po to, żeby było ładniej, przyjemniej, ale to wszystko ma jakiś sens. To, kiedy tworzymy park i robimy nawierzchnie przepuszczalne, robimy to po to, by woda spadała w miejscu i tam wsiąkała, a nie spływała gdzieś z boku do studzienek kanalizacyjnych, które po prostu w przypadku takich ekstremalnych zjawisk pogodowych są po prostu przeciążone. Więc wszystkie rzeczy, małe skwery, parki, rozszczelnienia w tym momencie uwzględniają już też wody opadowe. I to też jest właśnie część takiego długofalowego myślenia o mieście, czyli nie tylko zielono, ale też błękitno-zielono.
14: Czyli teraz się krystalizuje na najbliższych kilka lat taki generalny plan, gdzie na przykład warto posadzić drzewa, czy zrobić jakieś odpływy?
15: Dokładnie tak. No, tak jak powiedziałam, my mamy dokument, na którym się opieramy i który krok po kroku wdrażamy, czyli zarządzenie prezydenta dotyczące gospodarowania wodami opadowymi. Tutaj miasto wspólnie z MPWiK wdraża po kolei wszystkie te etapy, które zostały uwzględnione. To miasto zostało przeanalizowane przez hydrologów, hydrogeologów i jakby więc to też się dzieje równolegle, tak? Miejski plan adaptacji do zmian klimatów jest dokumentem, który musi powstać w każdym mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców. My taki dokument już mieliśmy wcześniej, ale w związku ze zmianą przepisów i też w związku z tym, że rzeczywiście te uwarunkowania się zmieniają, postanowiliśmy zacząć pracę nad nowym dokumentem, nad tym, żeby go unowocześnić i dostosować do obecnej sytuacji.
14: To kiedy on ma powstać?
15: Ma on powstać do końca 2027 roku.
14: Link do ankiety dotyczącej Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Wrocławia znajdziecie na internetowej stronie miasta.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
8: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: A jeżeli ktoś miałby ochotę na ciąć dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego.
0: Hej, tutaj Julka Drobiszewska, jesteśmy po tych majówkowych podróżach dalszych lub bliższych, no ale to nie oznacza, że ta nasza chęć odpoczynku znika. Wręcz przeciwnie, sezon urlopowy dopiero się rozkręca i w tym najbliższym czasie możecie skorzystać z korzystnego połączenia do Paryża.
17: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław. To jest w ogóle połączenie, na które my czekaliśmy bardzo długo, tak samo jak długo czekali na nie nasi podróżni, bo co prawda jeden z przewoźników oferuje już od dłuższego czasu loty z Wrocławia na lotnisko Paryż-Beauvais, natomiast to Paryż-Beauvais to takie trochę z nazwy tylko i wyłącznie, bo z tego Beauvais to jeszcze prawie 100 km do stolicy Francji było. Natomiast od 16 kwietnia faktycznie dwa razy w tygodniu, dzięki nowemu przewoźnikowi, jest to linia Transavia, będzie można do Paryża się dostać w czwartki i niedzielę przez cały sezon letni. Jeżeli to połączenie będzie się cieszyło tak dużym zainteresowaniem przez cały okres sezonu letniego, tak jak cieszę się na samym jego początku, to jest wielce prawdopodobne, że zostanie z nami na dłużej. To jest kolejna próba tego przewoźnika do zaistnienia na polskim rynku. Natomiast mamy takie wewnętrzne przekonanie, że połączenie z Wrocławia bezpośrednio na lotnisko Paryż-Orly, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, to jest coś niezwykle istotnego i bardzo atrakcyjnego z punktu widzenia pasażera. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie leży lotnisko Paryż-Orly. No to jest mniej więcej taka odległość od centrum Paryża, jak lotnisko we Wrocławiu jest położone od centrum Wrocławia. A więc to naprawdę jest blisko. To już są granice miasta i tak na dobrą sprawę kilkudziesięciominutowa jazda środkami komunikacji publicznej dzieli nas od tego, żeby przechadzać się tymi urokliwymi uliczkami stolicy Francji, żebyśmy mogli czuć ten niepowtarzalny klimat, a i też ten czwartek, niedziela, czyli te dni, w które te loty są realizowane, no to jest idealny układ, żeby albo zaplanować tygodniowy wypad niedziela, albo jakiś city break, czy krótszy, czy dłuższy, w zależności od tego, jak sobie to poukładamy. No nie da się lepiej tego zaplanować i mamy takie też wewnętrzne przekonanie, że to może być jeden z hitów tego lata, tym bardziej, że Transavia może nie jest najbardziej rozpoznawalną linią lotniczą, natomiast warto powiedzieć, że jest to przewoźnik niskokosztowy, w związku z tym te ceny biletów są atrakcyjne, oczywiście im więcej będzie ich sprzedanych, tym ta cena pewnie będzie lekko szła w górę, natomiast wciąż jest to bardzo atrakcyjne połączenie w porównaniu do alternatyw, które na ten moment mamy.
0: A ja jeszcze tak zapytam, może za kilka miesięcy ktoś będzie o to też pytał, czy planujecie jakieś porównanie tego nie tyle co kierunku, ale porównanie właśnie tego, tej linii, która ruszyła i tego zainteresowania tutaj Dolnoślązaków czy Wrocławian i tego, co było do tej pory.
17: Ciężko porównywać tak na dobrą sprawę te dwie linie i te dwa połączenia z kilku powodów. Po pierwsze, jakby rozpoznawalność przewoźnika. W przypadku Paryż-Beauvais jest to linia Ryanair, a więc pierwszy krok większości podróżnych to strona internetowa tego przewoźnika.
0: Oczywiście, albo aplikacja.
17: Oczywiście i obecność Ryanaira też nas niezwykle cieszy. W tym układzie, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączenie, to wciąż może to być inny pasażer, delikatnie ujmując, bo na lotnisko Paryż-Beauvais, czy lotnisko Paryż-Beauvais możemy traktować na dwa sposoby. Albo jako po prostu sposób na dostanie się do Francji i później kontynuowanie podróży, albo faktycznie do tego Paryża lot. W przypadku Transavii będą to raczej loty bezpośrednio point to point, czyli ludzie z celowym zamiarem zwiedzania Paryża i jego okolic. Tak na ten moment by to wyglądało. Oczywiście z lotniska Paryż-Orly, które jest dużym lotniskiem, można kontynuować podróż za pośrednictwem innych linii lotniczych, czy też Transavii, inne kierunki francuskie na przykład. Natomiast to ciężko porównywać wciąż, no bo jednak rozpoznawalność Transavii będzie mniejsza niż rozpoznawalność Ryanaira. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy poczucie, patrząc po wypełnieniu tych pierwszych lotów, że do tej świadomości podróżnych nowy przewoźnik dostał się w miarę szybko, no i będziemy się oczywiście temu połączeniu przyglądać, jak ono sobie radzi.
0: Czy połączenie do Paryża Orly się sprawdzi? My sprawdzimy za kilka miesięcy. No ale jeśli nie ten Paryż, to gdzie teraz, na ten coraz cieplejszy czas, warto się wybrać? Wracamy do Bartka Wiśniewskiego, rzecznika wrocławskiego lotniska.
17: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu, okay, chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki.
0: Ja sobie tak myślę też osobiście, sporo osób w tym ostatnim czasie mówiło, że mieli lecieć chociaż by do Tajlandii, no ale ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie zrezygnowali, no i padło na te kierunki hiszpańskie. I czy też tutaj możemy się spodziewać, że ta właśnie Hiszpania będzie jeszcze bardziej królowała niż rok temu na przykład?
17: Myślę, że tak, bo to faktycznie jest ciekawa alternatywa do tych takich typowych, ciepłych kierunków, które mogły kusić turystów nieco dalszymi podróżami. Natomiast Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje Port Lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje, i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego, jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo znowu, Hiszpania to albo błogie lenistwo, albo jeżeli ktoś na przykład ma ochotę w aktywny sposób spędzić ten czas, nie wiem, jest pasjonatem golfa, no to Andaluzja będzie fantastycznym wyborem, bo tam tych pól golfowych jest multum. Jeżeli mamy ochotę na aktywne spędzanie wolnego czasu, to też można to w Hiszpanii robić. Jeżeli mamy ochotę na city break, no to nie wiem, czy są lepsze miasta niż Barcelona, Madryt, tego typu klimaty, czy Sevilla, o której już wspomniałem, to są historycznie niezwykle ciekawe miasta, w których na spokojnie, i to mówię jako praktyk w tym temacie, można się na tydzień zgubić, bo dokładnie tak zrobiłem na tegoroczne ferie, jeżeli chodzi o Barcelonę, więc nie nudziłem się ani przez 5 minut przez ten tygodniowy pobyt i dokładnie to oferuje Hiszpania, to oferują hiszpańskie miasta, absolutna różnorodność i każdy znajdzie coś dla siebie. I żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie, które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. To są...
2: Ja tylko, przepraszam, że ci przerwę, ale od razu mi się kojarzy. Ja tylko nie polecam przed tym wyjazdem oglądać, nie wiem czy jeszcze jest, ale na jednej z platform, czerwonej platformie streamingowej jest... taki krótki serial o katastrofie tam, więc nie polecam oglądać. Jeżeli komuś rzuciła się teraz ta La Palma i planuje wyjazd, niech nie włącza.
17: O tak, natomiast wciąż ci, co wrażliwsi, faktycznie słuchacze, może niech nie włączają, natomiast tu warto powiedzieć, że jednak wciąż najbezpieczniejszym środkiem transportu jest transport lotniczy. A wracając do tych kwestii turystycznych, to warto też te Wyspy Kanaryjskie odwiedzić. Zdaje się, że jeżeli chodzi o loty czarterowe, mamy w tym roku loty absolutnie na każdą z Wysp Kanaryjskich, w związku z tym będzie można absolutnie wybierać sobie spośród klimatu, na który właśnie mamy ochotę. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, bo wspomniałaś o tym, że na przykład rezygnują ludzi z wypraw w głąb Azji, czy na Bliski Wschód z oczywistych powodów, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego. To też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Przez krótki okres to będzie krótkie kursowanie, ale będzie można z Wrocławia dolecieć, właściwie już można dolecieć, do miejscowości Baden-Baden. To jest miejscowość, która jest niezwykle urokliwa, takie trochę uzdrowisko, trochę Mekka tych wszystkich, którzy mają ochotę na jakiś trekking czy odpoczynek bardziej aktywny. To jest coś, co zdecydowanie warto rozważyć w kontekście lotów z Wrocławia, bo to będzie przez krótki okres remontu jednego z europejskich lotnisk. Ale te loty do Baden-Baden warto wziąć pod rozwagę, tak samo jak loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Katani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Katania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
2: A powrót Chorwacji?
17: Zadar to w ogóle jest niesamowita historia, bo ile lotów przewoźnicy by nie zaplanowali do Zadaru, tyle lotów w szczycie sezonu będzie wypełnionych niemal do ostatniego miejsca. W przypadku Zadaru jest to niesamowite, że jeszcze do niedawna myślenie o wyjeździe do Zadaru, czy do wypoczynku w Zadarze zaczynało się od tego, że się wchodziło na serwis z mapami i patrzyło, jak długo będzie się jechać. I czy zrobi się tę trasę na raz, czy rozbijemy na jeden nocleg gdzieś po drodze. A teraz w właściwie zasięgu półtorej godziny lotu jesteśmy w stanie dolecieć do Zadaru, wypakować się, wyjechać z lotniska, dojechać do miejsca, w którym będziemy odpoczywać i po 4-5 godzinach, jak dobrze pójdzie, jesteśmy w stanie w tej krystalicznie czystej wodzie Adriatyku się kąpać. To jest niesamowite i duża przewaga też Chorwacji nad innymi kierunkami. Zadar, a on jest, zdaje się, w szczycie sezonu nawet codziennie, więc to jest też kierunek, który warto rozważyć, ale w kontekście Dalmacji, na przykład Split z Pałacem Dioklecjana, również świetne miejsce, czy Dubrownik, do którego są bezpośrednie loty z Wrocławia, więc tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo, no i nic, tylko planować te wyjazdy. Myślę, że im wcześniej zaplanujemy, tym będziemy spokojniejsi bliżej tego szczytu sezonu i bliżej wyjazdu.
2: Niezależnie jakie kierunki, czy te, które polecał rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, w tym roku Was przyciągną, no to ja dodam, i to ważne, że na naszym wrocławskim lotnisku pojawiła się nowa strefa odpoczynku, z której skorzysta jakieś
0: 300 osób. Tam są miejsca do siedzenia, do relaksu przed tymi podróżami. Tę dodatkową przestrzeń znajdziecie na półpiętrze w pobliżu gate'ów numer 1 i 2. A, no i tego nie powiedziałam, a to kolejna nowość, czyli elektryczny bus dla podróżnych korzystających z parkingu długoterminowego D. Taka nowość też się pojawiła. No i co ważne, takiego przejazdu nie trzeba wcześniej rezerwować.
8: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
18: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
19: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
18: O, dziękuję.
8: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było tylko pum, pum, pum.
5: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Witam w kolejnym programie Miasto Młodości i trochę mam wrażenie, że ten program nabrał takiego tonu prezentowania ludzi, którzy są młodzi i zajmują się tworzeniem swojej przestrzeni artystycznej. No i muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba, a mówię to nie bez przyczyny, ponieważ dzisiejszym moim gościem jest Izabela Olczyk, fotografka działająca pod pseudonimem Pstrykam na Instagramie oraz laureatka nagrody Grand Prix w studenckim ogólnopolskim konkursie fotograficznym Głębia Spojrzenia. Dodatkowo Iza pisze teksty i studiuje dziennikarstwo. Cześć Iza.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Iza przyjechała do nas z najpiękniejszego, najcudowniejszego Krakowa, więc tym bardziej doceniam to niezmiernie. Skoro już zostałaś tak pięknie zapowiedziana, no to może powiesz, jaką fotografią ty w ogóle się zajmujesz?
2: Ja głównie w fotografii najbardziej cenię sobie portrety, dlatego też jest to rodzaj fotografii, który wykonuję najczęściej. Co nie zmienia faktu, że jestem też otwarta na inne rodzaje fotografii i na inne ujęcia, na jakieś tam nowe rzeczy, które się pojawiają gdzieś tam w toku pracy przy fotografii.
1: No i dlaczego to jest właściwie portret? No bo to jest takie bardzo, mam wrażenie, konkretne. To znaczy, powiedziałaś, że głównie chcesz i zajmujesz się portretem. No i dlaczego właśnie ten rodzaj fotografii?
2: Myślę, że portret jest bardzo wymowną formą fotografii. Jest wyrazisty, pozwala przekazać masę emocji, bo tak naprawdę widzimy tylko twarz, albo prawie tylko twarz. No a jak wiemy, to na twarzy skupia się największa ilość emocji i różnych uczuć i można tam pokazać absolutnie wszystko, cały przekrój różnych rzeczy, jakie nas jako ludzi spotykają, więc dlatego.
1: Czy miałaś kiedyś taką sytuację, że nie wiem, byłaś gdzieś w jakimś miejscu i nagle zobaczyłaś kogoś i stwierdziłaś, kurczę, strasznie inspirujący człowiek, tak z wyglądu na pierwsze wrażenie, i po prostu podeszłaś i powiedziałaś, ej, słuchaj, robię zdjęcia, robię portrety ludziom, pstrykam ludzi, co ty na to?
2: Była w zasadzie jedna taka sytuacja, to znaczy jest mnóstwo sytuacji, w których faktycznie widzę kogoś na ulicy, w knajpie, czy gdziekolwiek, nie wiem, w kinie i po prostu mam od razu ochotę podejść, bo są ludzie, którzy są bardzo tacy fotograficzni, to znaczy wydaje się, że pasują do fotografii i pojawia się w głowie taka myśl, że no trzeba, aż wręcz trzeba zrobić tej osobie zdjęcia, ale często brakuje mi odwagi, często też nie mam przy sobie aparatu, żeby po prostu podejść i tak od razu zagadać, ale była jedna sytuacja, w której faktycznie jeden chłopak, który serwował mi kawę tak naprawdę, no tak przykuł moją uwagę, że nie byłam w stanie obok tego przejść obojętnie i właśnie tak jak powiedziałaś, podeszłam do niego i powiedziałam, że robię zdjęcia, że tu jest mój Instagram i gdybym miał ochotę na jakieś zdjęcia, to ja bardzo chętnie i tak dalej. No i faktycznie to się udało i te zdjęcia powstały, więc wszystko zależy od tego, jak otwarci jesteśmy tak naprawdę i jak bardzo chcemy być.
1: I też chyba to zależy od tej osoby, prawda? Bo mam wrażenie, że zdjęcia to jest taka czasem niewygodna dla niektórych osób kwestia, że czują się w jakiejś takiej, nie wiem, w strefie dyskomfortu. Wiesz, o co mi chodzi, mm-hmm. że często jest tak, że na jakichś różnych okolicznościach ludzie mówią, nie, ja nie chcę być na zdjęciu, ja wam zrobię. Mm-hmm. No i jakby z czego też to wynika. I właśnie to też, to co powiedziałaś, że okej, zależy to od ciebie, na ile cię stać, ale też od tej osoby, do której podchodzisz, bo przecież ten chłopak się finalnie zgodził, prawda?
2: Tak, tak, tak. Ale często jest w ogóle tak, że ludzie już nawet umawiając się na zdjęcia ze mną na przykład i tak dalej mają tę blokadę i tak dalej nie chcą, może nie to, że nie chcą pozować, ale boją się czegoś nowego spróbować, boją się jakoś otworzyć przed tym aparatem, no ale tak jak powiedziałam, no to jest kwestia takiego otwarcia się i pokazania samemu sobie, że kurczę, no ja też mogę zapozować i nie ma w tym nic złego i tak dalej, ale jest, czy bardzo często się spotykam z taką barierą, że jest po prostu taka bardzo duża blokada i ludzie boją się tego, boją się, że to może być gdzieś opublikowane, że jakby wystawiają się trochę na widok innych ludzi i że trochę się przed tym jeszcze krępują, ale staram się właśnie to oswajać i jakoś próbować im mówić, że nie, no, że to jest spoko, że po prostu możemy tak, możemy czegoś nowego spróbować i możemy sobie zrobić zdjęcie i to nie jest nic złego.
1: Mnie się też osobiście wydaje, tak jak sobie obserwuję Instagrama, bo to o nim będziemy dzisiaj też w dużej mierze mówić, to mi się wydaje, że to, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli ta taka blokada, pewne takie kompleksy, też bardzo często wywodzą się z tego, że ludzie widzą jakieś określone kanony piękna, które funkcjonują w sieci i które mają piękne, doskonałe, perfekcyjne, wyretuszowane zdjęcia i często sobie myślą o sobie, no ja nie mogę być na takim zdjęciu, bo ja tak nie wyglądam. Myślisz, że Instagram, o którym oczywiście my będziemy rozmawiać w kontekście tego, że to jest przede wszystkim narzędzie twojej pracy, ale czy myślisz, że Instagram jest też trochę taką rzeczą, która ma mroczną stronę?
2: Z pewnością, jak każde medium społecznościowe dzisiaj. Ale to jest też trochę tak, że rozumiem to, o czym mówisz, że po prostu, no bo tak jest, widzimy, obserwujemy te kanony piękna, zupełnie nierealne i niemożliwe do doścignięcia absolutnie. No ale spotykamy się z tym chcąc, nie chcąc. Ale bardziej zauważyłam u ludzi coś takiego, że ja też w ogóle jestem w szoku, że ludzie są bardzo otwarci na taką fotografię artystyczną i że ktoś chce mieć takie konkretne zdjęcia i podaje mi konkretne przykłady i to są przepiękne zdjęcia, tylko wszystko zależy, jakby każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej będzie wyglądać na zdjęciu. Trzeba też się z tym liczyć i to nie chodzi o to, że ktoś będzie wyglądał lepiej albo gorzej, tylko po prostu inaczej. I dlatego trzeba to też brać pod uwagę i trzeba mierzyć siły na zamiary po prostu. No to jest trochę, może nie przygnębiające, ale po prostu trzeba wiedzieć, że to, co obserwujemy na Instagramie, to, co widzimy w internecie, nie jest surową fotografią, wyjętą po prostu natychmiast z aparatu i magicznie po prostu wstawioną w internet, tylko jest efektem naprawdę wielogodzinnej pracy i jakby nakładania różnych filtrów na te zdjęcia, różnych kolorów, poprawiania miliona rzeczy, więc to nie jest tak, że takie zdjęcia są na pstryk, no nie?
1: No właśnie, a propos pstrykam, jak to się zaczęło z tym twoim Instagramem? To znaczy, kiedy pojawił się taki pomysł, że, bo wiem, że zdjęcia robisz już od dawna, natomiast kiedy pojawił się taki pomysł, że faktycznie chcesz robić zdjęcia ludziom i profil poświęcić tylko i wyłącznie temu?
2: Pomysł pojawił się na początku 2020 roku. Pomysł pojawił się w sumie znikąd, to znaczy mi się tych zdjęć trochę zaczęło gromadzić i zaczęłam po prostu narzekać, że kurczę, szkoda, że te zdjęcia leżą u mnie na dysku, kiedy mogłyby zostać gdzieś puszczone dalej w świat, no nie? Więc stąd się wziął pomysł, a pstrykam dlatego, że w sumie nie miałam innego pomysłu i dlatego Instagram nazywa się Pstrykam. Uważam, że jest to dosyć przewrotne i ciekawe i inne niż moje imię i nazwisko plus fotografii, więc dlatego to zrobiłam.
1: No jest to na pewno takie, powiedziałabym, oryginalne, zapadające w pamięć, a jednocześnie absolutnie nawiązujące w ogóle do czynności robienia zdjęcia. Najpierw chciałabym zapytać jakby stricte o fotografię. Który twoim zdaniem rodzaj fotografii jest najtrudniejszy, no i dlaczego? I czy ty też masz jakieś takie wspomnienie z twoim doświadczeniem, że miałaś trudną sesję, że było ci ciężko?
2: Moim zdaniem najtrudniejsza fotografia, wbrew pozorom, to jest fotografia przyrodnicza. Bo prawda jest taka, że każde zdjęcie gór, czy każde zdjęcie morza będzie piękne. No bo to są po prostu takie widoki, które my już ludzkim okiem widzimy, że to jest no po prostu piękna natura i tak dalej, więc aparat tylko jest takim pryzmatem do tego, żeby to pokazać i uwiecznić. Ale uważam, że bardzo trudno jest zrobić oryginalne i inne niż wszystkie zdjęcie, na przykład gór, na przykład, nie wiem, łąki, czegokolwiek, co jest związanego z naturą i uważam, że to jest trudne. Ja się boję podejmować takich rzeczy i nigdy się nad tym nie zastanawiałam, czy ja bym chciała to robić. Wydaje mi się, że nie, ale nigdy nie mów nigdy, wiadomo. Więc nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. A co do sesji, nie wiem. Myślę, że wszystko zależy od nastawienia i od tego, z jakim nastawieniem ja idę na zdjęcia. Jakby musimy też brać pod uwagę, że zarówno i fotograf, i osoba, która będzie modelem, modelką, nie zawsze ma dobry dzień. Trzeba po prostu się starać robić tak, żeby to się nie przekładało na pracę oczywiście, ale to też wpływa na pomysłowość, na jakąś kreatywność. Czasem jest tak, że idę na sesję, będąc pewna, że to, co sobie zaplanowałam i wymyślałam, wyjdzie super, a nie wychodzi super. No i wtedy trzeba szyć. I wtedy trzeba myśleć, bo ma się przed sobą modela, czy tam modelkę, ma się jakąś tam określoną ilość czasu, ma się ten aparat, trzeba szukać, nie wiem, światła, innego miejsca, może przy takim budynku, a może w ogóle nie, a może, nie wiem, jeszcze gdzieś indziej. Więc to jest chyba najtrudniejsze. Tak stricte takiej trudnej sesji, że od razu wiedziałam, że będzie trudna i faktycznie była, nie miałam. Jednym z takich bardziej pracochłonnym zajęciem są takie długie sesje, to znaczy, które trwają po, nie wiem, kilka godzin. To jest na pewno wycieńczające i fizycznie, i psychicznie, bo komuś się może wydawać, że przecież ja tylko robię zdjęcia, przecież tylko klikam, no nie? A trzeba cały czas myśleć.
1: No właśnie, i nawiązując do tego myślenia, jak byś określiła swoją estetykę? To znaczy, kiedy ty wiesz, że to jest ten kadr? Wiadomo, że wykonujesz ich X podczas danej sesji.
2: Zawsze jakby zauważyłam u siebie coś takiego, że szukam kadru. To znaczy, że najpierw muszę trochę wypstrykać tych zdjęć i trochę pokombinować, żeby powiedzieć sobie, źle, znowu źle, znowu źle. I tak w kółko i w kółko, aż w końcu coś gdzieś zatrybi po prostu w dobrą stronę i to wychodzi. I wtedy ja już wiem, że to jest to i tamtych poprzednich zdjęć już nie chcę oglądać, ani późniejszych zdjęć nie chcę oglądać, bo wiem, że to, co zrobiłam teraz, jest najlepsze i przy tym staram się zostawać. Jeżeli widzę, że coś gra i że, nie wiem, jest taki moment, że gra światło, gra model, gra przestrzeń i tak dalej, więc wtedy po prostu może się walić i palić za oknem, ale trzeba zrobić zdjęcie, no niestety.
1: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz już stricte do Instagrama. Z twoim doświadczeniem też właśnie pracy na nim i jakby to jest twoja główna platforma, gdzie, nie wiem, dzielisz się swoją sztuką, po prostu swoimi zdjęciami, to chciałabym cię zapytać, czy w tych czasach, kiedy każdy z nas ma telefon komórkowy, często rewelacyjne aparaty o fenomenalnych parametrach, czy uważasz, że każdy może być fotografem?
2: Nie. To znaczy uważam, że każdy może robić zdjęcia. Trochę nie wiem, co to znaczy określać się fotografem. To znaczy nie wiem, czy muszę mieć papier na to, że jestem fotografem, żeby mówić o sobie pani fotograf, czy nie muszę mieć takiego dokumentu. Nie wiem, co mnie określa jako fotografa. To znaczy myślę, że niezależnie od tego, jaki mamy telefon, czy mamy dobry aparat, czy mamy trochę gorszy aparat, możemy zrobić cuda. Tylko wszystko zależy od nas tak naprawdę. I ja też kiedyś powiedziałam jedną taką rzecz, że wydaje mi się, że to w tym wszystkim chodzi o taką jakąś nieopisaną wrażliwość. To znaczy wrażliwość na światło i na jakieś kolory. Jakby moja też estetyka i to, co ja sobie cenię,

0: I jakby to nie jest kwestia drogiego sprzętu, ani nie wiem, jakichś po prostu nieziemskich warunków do zrobienia zdjęć, bo jeżeli tę wrażliwość się ma, to można zrobić, nie wiem, przepiękne zdjęcie w kuchni. Albo, nie wiem...
1: W łazience. Myślę, że to jest coś bardzo super, co ty robisz. To znaczy, z jednej strony bierzesz bardzo współczesne narzędzie, jakim jest Instagram, a z drugiej strony bierzesz coś takiego jak fotografia analogowa, która absolutnie nawiązuje do przeszłości. Mhm. Chociaż jest teraz popularna, jakby nie możemy tego powiedzieć, no że jasne. Nie jest. I co takiego ta fotografia analogowa w twoim odczuciu ma, że ciebie absolutnie urzeka i że chcesz chodzić, kupować te klisze, wywoływać te zdjęcia?
0: Bo fotografia analogowa ma w sobie to, czego nie ma w sobie fotografia cyfrowa.
1: Pięknie.
0: To znaczy, chodzi o to, że robiąc zdjęcia cyfrówkami, oczywiście możemy później w postprodukcji nadać taki efekt vintage i nadać taki efekt analogowy, ale to dalej nie jest to samo, co zdjęcie z po prostu starego analoga. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś szumu, który wychodzi na zdjęciach tych analogowych, czy to jest kwestia jakiegoś ziarna, kolorów, światła, to jak ten aparat łapie to światło i to, że trzeba tam wszystko zrobić samodzielnie, że tam nie ma automatu. Tam wszystko robimy manualnie, no nie? Więc to od nas zależy, co z tego wyjdzie i no i ta po prostu jedyna w swoim rodzaju adrenalina, którą się ma przy odbiorze kliszy, znaczy wywołanych zdjęć u fotografa, że tak naprawdę nie wie się, co tam jest, co wyszło, a co nie. To może być zgubne, no bo jeżeli się ma zamówioną sesję, jeżeli ktoś zamawiał u mnie sesję, to trochę głupio, żebym mu później powiedziała, a wiesz co, no nie wyszło. Ale jakby to ma, no jak wszystko ma swoje plusy i minusy, więc...
1: A powiedz, czy ty jesteś zwolenniczką fotografowania za wszelką cenę? To znaczy niezależnie jakby od tego, jak czuje się obiekt, który fotografujesz, czyli mam na myśli taką sytuację, że nie wiesz, że ten obiekt jest fotografowany, to czy i tak wyjęłabyś aparat i zrobiłabyś zdjęcie?
0: Bardzo często rozmawialiśmy o tym na studiach moich dziennikarskich i też milion razy omawialiśmy kwestie różnych znanych fotografii, które zostały wykonane w momentach, w których może nie do końca powinny zostać wykonane. To znaczy, nie wiem, pokazujące moment przed czyjąś śmiercią. I pojawiają się takie głosy, że no w takiej sytuacji to ten fotograf powinien biec i ratować tę osobę, a nie po prostu robić zdjęcia. Może to zdjęcie faktycznie jest potrzebne po to, żeby później pokazać taką sytuację i pokazać, skąd ona się wzięła, dlaczego tak się wydarzyło, jak do takiej sytuacji doszło. I tym samym można też uświadamiać trochę ludzi, bo jeżeli ludzie czegoś nie zobaczą tak naprawdę na fotografii, która nie jest przerobiona w żaden sposób, to nie do końca w to uwierzą. A tutaj mają po prostu obraz jeden do jeden z chwili, która właśnie została uwieczniona. Oczywiście są różne sytuacje i tutaj też nie można generalizować, że zawsze po prostu trzeba robić zdjęcie niezależnie, co się dzieje. No nie, no... Jakby uważam, że każdy z nas ma w sobie jakiś taki dzwonek, który dzwoni, jak wiemy, że coś się dzieje nie tak, a jakby czasem po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby to zdjęcie zrobić. Zresztą, gdyby nie robienie zdjęć właśnie w nie do końca odpowiednich momentach, no to nie mielibyśmy, nie wiem, Grand Pressów na przykład. Więc to też trochę byśmy stracili, nie oglądając tych wszystkich po prostu cudownych, przepięknych zdjęć, często bolesnych i takich zapadających w pamięć, no ale to chyba o to chodzi, no nie?
1: No one mają poruszać po prostu ważne tematy, które nas dotyczą. A czy ty znasz osobiście, znaczy nie osobiście, że ty jako Iza Olczyk, ale czy znasz przykłady fotografów, fotografek, którzy wybili się tylko i wyłącznie pracując przez Instagrama? To znaczy wcześniej nie robili żadnych projektów zawodowych jako fotografowie, tylko właśnie Instagram stał się ich narzędziem absolutnie pracy i taką przestrzenią do wyrażania.
0: Szczerze nie kojarzę takich przypadków. Raczej to działa w drugą stronę, że najpierw ktoś pracuje, nie wiem, dla gazety, dla agencji, dla, nie wiem, jakiejś firmy, która, nie wiem, sprzedaje ubrania i tak dalej i robi tam zdjęcia jakieś komercyjne i dopiero później się to przenosi do internetu. Bardziej to działa w tę stronę i na przykład mamy, nie wiem, Sonię Szustak, która no, robi w ogóle przepiękne fotografie, bardzo też takie emocjonalne i kobiece bardzo. I ona jakby jest znana już chyba wszędzie, bo okładki Vogue'a i tak dalej, to wszystko bardzo, bardzo biegnie u niej ta kariera, ale uważam, że Instagram na przykład w jej przypadku jest takim dodatkiem, że ona bez tego Instagrama też by miała to wszystko, co ma i co robi. I że, że to się nie dzieje jakoś tak magicznie, że jak się zakłada Instagrama, to nagle wszyscy po prostu biegną, że... że jesteś super fotografem, to może zrobimy zdjęcia. No to nie do końca tak działa.

0: A co z tymi wszystkimi fotografami starego pokolenia? Czy jest taki przypadek, gdzie właśnie fotograf, który absolutnie, gdy zaczynał, gdy, nie wiem, zdobywał doświadczenie, nie miał dostępu do czegoś takiego jak Instagram czy Facebook, i nagle on się przenosi właśnie na Instagrama?
1: No to tutaj mamy na przykład Chrisa Niedentala, który tak naprawdę zaczynał, to znaczy nie zaczynał, tylko pracował już w latach 70-tych, 80-tych, no gdzie nie było Instagrama, i no stworzył tak przepiękne fotografie i też takie historyczne wręcz, bo zdjęcia Wałęsy na przykład, więc no bardzo takie istotne dla historii zdjęcia. I on teraz ma swojego Instagrama i tam wrzuca też te właśnie swoje archiwalne zdjęcia, które zrobił x lat temu, i to wszystko po prostu tam działa i ludzie to oglądają i ludziom się to chce oglądać, więc uważam, że jest w tym jakiś sens, że faktycznie ludzie zapamiętali go może od trochę innej strony, a tutaj nagle on jest też na Instagramie i można też oglądać jego zdjęcia, które są no absolutnie kultowe, więc uważam, że to jest super akurat, że tak się robi.
0: Instagram też często niestety kojarzony jest z morzem treści, często kiczowatej, wszelakiej, szybkiej, banalnej. A czy ty myślisz, że to jest dobre miejsce dla kogoś, kto jednocześnie chce być artystą? I kolejne pytanie do tego, czy taki artysta może zyskać popularność, twoim zdaniem?
1: Uważam, że tak, Instagram to jest bardzo szybkie miejsce, które jakby codziennie tam się przewija naprawdę wiele, wiele, wiele różnych treści. I czasem trudno jest w tym morzu znaleźć coś, co jest, nie wiem, jakoś wybitnie artystyczne i tak dalej. Ale uważam, że to kwestia tego, jak znowu autor do tego podejdzie, jak twórca do tego podchodzi, bo jakby ja na przykład na swój Instagram ze zdjęciami nie dodaję zdjęć, które nie wiem, zrobiłam telefonem. Tylko te zdjęcia też są wszystkie po postprodukcji i tak dalej. To ja nie korzystam z Instagrama tak jak chyba przewidziano w jego przeznaczeniu, no nie? Że się dodaje zdjęcie z telefonu od razu. No a tutaj to tak nie działa. Jak chce się dodać zdjęcie, które naprawdę zrobi wrażenie, no to trzeba nad nim trochę popracować. A co do tego, czy można się stać artystą, to nie wiem. To znaczy, nie wiem. Może potrzebny jest po prostu jakiś łut szczęścia, albo że, nie wiem, czy są takie sytuacje, że ktoś kogoś faktycznie znalazł na Instagramie i zrobił wow, w ogóle trzeba cię wybić i tak dalej. No raczej nie.
0: Mi się też wydaje, że to jest to, o czym powiedziałaś wcześniej, a mianowicie wrażliwość. Czyli jeżeli ja sobie przeglądam Instagrama i nagle wyświetla mi się jakoś, nie wiem, jakimś cudem zdjęcie, które mam poczucie, że jest w podobnej estetyce, którą ja cenię i wrażliwości, którą ja lubię, no to autentycznie zaczynam taką osobę obserwować. Więc teraz jakby ta popularność jest po prostu na takiej zasadzie, im bardziej się wstrzelisz w tą taką bardziej pożądaną przez większość wrażliwość, tym masz większą szansę zaistnieć, co wcale nie znaczy, że musisz jakby być mainstreamem, w sensie możesz mieć swoją niszę i to też jest okej.
1: Okay. Mhm. Tak, i w ogóle też jakby sposób prowadzenia Instagrama i to wszystko, co się tam dzieje i to, co ja tam piszę, albo to, czego nie napiszę na przykład, to też zależy tylko ode mnie. I to nie jest tak, że jeżeli dodam to i to, to nikt do mnie nie przyjdzie. No nie, to tak nie działa. Zawsze się znajdzie ktoś, kto mnie znajdzie, nie wiem, po hashtagach, albo jestem oznaczona gdzieś u kogoś i inna osoba kliknie, no to wszystko działa i po prostu jakoś coś się tam rozrasta, więc tak.
0: No właśnie, wspomniałaś coś takiego jak hashtagi. Czym one są i jak ważne są w ogóle w prowadzeniu Instagrama?
1: No myślę, że wszyscy znamy hashtagi i wiemy, że to są różne słowa. Najczęściej opisujące to, co akurat dodajemy. Na przykład, jeżeli ja zajmuję się portretami, no to zawsze dodaję hashtagi, nie wiem, hashtag portret. Oczywiście po polsku, po angielsku, bardziej po angielsku, no bo wiadomo, że po angielsku raczej jest więcej treści niż polskich, więc fajnie to rozszerzać, a działają one tak, że mogą one pomóc właśnie w tym, żeby do nas przyszły nowe osoby, że ktoś może akurat czegoś szukać, wyszukując dokładnie jakiś konkretny hashtag i to może być nasz hashtag. I mogą znaleźć akurat nas, a nie muszą. Więc to jest takie, no faktycznie gdzieś to widać na Instagramie, że trochę tych ludzi przychodzi z tych hashtagów, czyli ktoś faktycznie to robi, ktoś szuka rzeczy na Instagramie po hashtagach, ale nie uważam, żeby to było najistotniejsze i jakieś po prostu konieczne do robienia jakichś fajnych rzeczy.
0: Ty też, mam wrażenie, bardzo zwracasz uwagę na taką spójność twojego Instagrama, ponieważ z tego, co wiem, twoje zdjęcia zawsze są opisane w ten sam sposób. Jakbyś mogła powiedzieć, jaki, no i dlaczego taki? Jaki taki?
1: Taki, że jeżeli dodaję portret czyjś, to zdjęcie podpisuję tylko imieniem osoby, która się znajduje na zdjęciu. Po przecinku jest wpisana nazwa miasta, w którym zostało zrobione to zdjęcie, albo nie miasta, bo nie tylko w miastach robimy zdjęcia. I rok, w którym zostało zrobione zdjęcie. Tylko tyle i aż tyle. Jak zaczęłam tego Instagrama prowadzić, to sobie pomyślałam, co ja tam mam więcej napisać i po co. W sensie nikogo to nie obchodzi, nikt nie będzie tego czytał. A to, że ja się po prostu tam rozpłynę na milion znaków, że o, to jest taka po prostu wspaniała sesja i tak dalej, no nie, po co? Dlatego po prostu stwierdziłam, że im krócej, tym lepiej. Ja też dosyć minimalistycznie podchodzę do takich instagramowych wpisów. Jeżeli faktycznie mi na czymś zależy i faktycznie zrobiłam coś, co wymaga wyjaśnienia nawet, o co w tym chodzi, no to wtedy piszę, że zrobiłam to i to, dla takiej osoby. Uważam, że jest to, nie wiem, fajne, niefajne, dajcie znać, no nie?
0: Za jakie zdjęcie w ogóle otrzymałaś Grand Prix w konkursie Głębia Spojrzenia? Opowiedz o tym zdjęciu, jaka jest jego historia, kto się na nim znajduje? Bardzo taki urzekający tytuł w moim odczuciu i bardzo pasujący, mianowicie Piękno. Mam nadzieję, że nam się udaje zamieścić na stronie internetowej, żeby było je widać. Więc opowiedz właśnie o tym momencie, kiedy nacisnęłaś spust migawki.
1: Na zdjęciu Piękno jest moja ciocia, której... zupełnie bez żadnego większego powodu, bez jakichś tam planów na Instagram czy na konkurs, postanowiłam jej zrobić zdjęcia, bo już jakby zawsze uważałam ją za osobę bardzo fotogeniczną, która w ogóle powinna mieć robione zdjęcia cały czas, bo jest bardzo wyrazista, bardzo piękna w tym wszystkim i taka bardzo naturalna. I trochę właśnie taka, jak mi brakuje czasem tego w ludziach, że ona po prostu jest normalna, jest prosta, jest naturalna. Nie zastanawia się, co powiedzieć, po prostu mówi, co myśli. Jak miałam 19 lat i mi powiedziała, że to trochę słabo, że jeszcze nie mam męża, no to jakby nie byłam w stanie się nawet na nią zdenerwować, bo to było tak jakoś, nie wiem, naturalne z jej strony, że w ogóle wow. No i pojechałam do niej zrobić jej zdjęcia i ona się po prostu zaczęła bardzo, bardzo przygotowywać do tych zdjęć. Zaczęła, nie wiem, biegać po domu, przebierać się milion razy i tak dalej. No i ja tak czekałam z tym aparatem na tym statywie, aż ona się przygotuje i sięgnęła po grzebień, który jest również elementem zdjęcia wygranego. No i jak ja to zobaczyłam w podglądzie, po prostu zrobiłam zdjęcie, bo coś tak poczułam, że to wygląda chyba dobrze. Pamiętam, że byłam jeszcze załamana, bo tam było bardzo ciemno i ja byłam pewna, że to zdjęcie nie wyszło. I ja się skupiłam później na tych, które zrobiłam później już takich właściwych zdjęciach, no nie? Pozowanych, portretach i tak dalej. Tylko, że one przy tym zdjęciu były już absolutnie nieistotne. Jakby to zdjęcie wygrało wszystko u mnie. No i okazało się, że zdjęcie jest dobre tak technicznie. No i stwierdziłam, że w sumie wyślę je na konkurs. No i wysłałam je na konkurs. No i naprawdę, no zdjęcie jest... Może wyjdę teraz na nieskromną osobę czy coś, ale to... Zdjęcie wygląda trochę jak obraz.
0: Absolutnie.
1: I trochę ten moment też taki był, że i właśnie to, że to było niepozowane, że tam nie było jakiejś lampy, no nie, sztucznej, ustawionej do doświetlania, tylko to było jakieś jedno małe okienko w niedaleko mojej rodzinnej miejscowości, wspaniałej zresztą. I w tamtym momencie w zasadzie stwierdziłam, że w zasadzie po wygraniu tego konkursu, że no,
0: Może to ma sens.
1: Tak, jeżeli ktoś mnie docenił i jakby ludzie naprawdę na takim poziomie, bo tam jury było w ogóle wybitne też. Jeżeli ktoś taki mnie docenił i już tak docenił faktycznie, że to Grand Prix i tak dalej, którego się w ogóle nie spodziewałam, to może faktycznie coś w tym jest i może oni mają rację, że ja jednak może umiem. No ale dalej nie wiem, czy umiem. No to jakby to chyba nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć, że się umie, no nie?
0: Myślę, że nigdy sobie tak nie możesz powiedzieć, tylko zawsze szukać i dalej jakby się rozwijać. Okej, a jeżeli ktoś słucha tego, kto chce zacząć sobie bawić się zdjęciami, ma telefon na razie, okej, wystarczy, ale jakbyś mogła polecić takie aplikacje, które są dostępne do tego, żeby się bawić właśnie w tą postprodukcję, która jest ważna też, żeby ją umieć.
1: Mhm. To znaczy, ja myślę, że podstawową rzeczą, którą sobie trzeba opanować zawsze, jest taki zwykły jakiś edytor zdjęć, który każdy ma wbudowany w telefonie. Czyli jasność, kontrast, nie wiem, jakieś cienie.
0: Balans bieli.
1: Tak. Uważam, że jak się opanuje to, to już się ma dużo, bo wie się, który suwaczek przesunąć w którą stronę i widzi się, co się robi. I fajnie jest się tym bawić i fajnie jest oglądać, a co się stanie, jak zrobię tak, a co się stanie, jak zrobię tak. Fajnie jest też o tym czytać i się po prostu dowiadywać, o co z tym chodzi i po co to w ogóle jest i co to robi z tym zdjęciem. Ale tak poza tym, takim super programem jest Photoskype, który jest darmowy, jest bardzo intuicyjny, jest prosty, banalnie prosty w obsłudze. Jakby można nim osiągnąć całkiem fajne efekty.
0: A jakie jest twoje fotograficzne marzenie?
1: Trochę jest tak, że ja bym chciała robić takie rzeczy duże. To znaczy, bardzo chętnie zrobiłabym, nie wiem, sesję okładkową do czegoś. I ja bym chciała zrobić sesję w jakichś takich warunkach, w których jeszcze nie miałam okazji robić zdjęć. To znaczy, żeby to wszystko było tak odjechane, no nie? Żeby były, nie wiem, jacyś statyści, żeby w ogóle był profesjonalny make-up dla tych ludzi na zdjęciu. Żeby, nie wiem, były kostiumy i w ogóle, żeby było jakieś super miejsce, jakaś przestrzeń do tych zdjęć. Jakby chciałabym zrobić coś, co wykracza poza moje dotychczasowe doświadczenie. Bo fajnie jest wyjść ze strefy komfortu i wiadomo, że pewnie bym się stresowała po prostu 20 dni przed tymi zdjęciami, ale no, później już bym się nie stresowała, a miałabym super doświadczenie, więc uważam, że tak, jeżeli nas słuchają jakieś ważne osoby z ważnych redakcji, różnych ważnych magazynów. Tutaj jestem.
0: Tak, możemy przekazać kontakt. Izabela Super. Olczyk, Instagram pstrykam.
1: Tak.
0: No i tak, Izabela Olczyk była moim gościem. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również.
0: Mam nadzieję, że była dla kogoś inspirująca i że ktoś nie będzie się bać, żeby robić, żeby działać, żeby tworzyć. Zwłaszcza, że współcześnie mamy do tego platformy i narzędzia. No i życzę ci samych sukcesów i wszystkiego dobrego.
1: Również bardzo dziękuję i życzę wszystkim próbującym z fotografią powodzenia i po prostu róbcie to, co chcecie. Serio.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM. Meloradio. To jest...
1: Melo.
0: To jest...